Stojąc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Ej, powiem tak, jak nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: No nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. Po którymś tam drinku przyszedł typowy

piękna wakacje. Lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze. Na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem.

Wchodzę, mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu

0: Melo Radio i Ława.
1: Wokół wiele pań, ale w myślach mam tylko ciebie. Czy mi nie zabraknie odwagi, żeby ci w końcu to powiedzieć?

0: Melo Radio.
1: Chcę być jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa, moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa, moje życie loco la fida.
2: Ja widziałem jak

sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

Radio Iława. Słuchaj na 90 i 2 FM.

0: Meloradia Iława.
1: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
2: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
3: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
4: Dominik Jaskulski. Temat specjalny. Tylko u nas. Nie możesz tego przegapić.
5: W tym programie rajdowe samochodowe przesłuchanie, oczywiście z przymrużeniem oka, a w roli głównej Bartosz Stypuła, mieszkaniec Iławy. To zawodowy kierowca, który wystartował i wygrał dwukrotnie rajd iławski. Potem zdobył nową miejską nawrę, by wreszcie zwyciężyć na południu Polski w rajdzie Karkonosze. Iławianin wraz z pilotem pokonywali tam odcinki, które przez lata kojarzyły się z dużymi sukcesami, ale i emocjami, i wymagającą górską charakterystyką. Teraz po krótkiej przerwie Bartek szykuje się już do ogólnopolskich zmagań. Na trasie pojawią się znani zawodnicy i wyjątkowe samochody. Mimo to, jak teraz spoglądam, nasz iławski mistrz ma spokojną głowę, proszę mi wierzyć, ale mam wrażenie, że jest to i tak bardzo elektryzujące. To jest bardzo widowiskowe, dostarczasz wielu emocji, a przy okazji oczywiście robisz to bardzo uczciwie i to jest fantastyczne. Jesteś fenomenem w tym, co robisz. Iława traci na tym ogromnie, że cię nie docenia. Powinna być chyba moim zdaniem większa uwaga skupiona na twojej pracy, bo no po co jeszcze trzeba przynieść, żeby być dostrzeżonym? Przecież to są istotne wygrane w istotnych rajdach, które się naprawdę liczą, no ale już może zostawmy to, bo rzeczywiście to jest chyba taki problem już większy. Natomiast chciałem zapytać o przyszłość. Ona rysuje się jeszcze ciekawiej chyba niż to, co zrobiłeś do tej pory.
6: Tak, wspomniany rajd karkonoski, w którym braliśmy udział, był dla nas również dużym sukcesem, bo w debiucie w rajdzie okręgowym z moim pilotem, w debiucie jako załoga, wygraliśmy ten rajd z bardzo doświadczonymi kierowcami. Myślę, że namieszaliśmy trochę w rundzie rajdowych Mistrzostw Południa. Bardzo się z tego cieszę, bo moim marzeniem było wystartować w rajdzie tej rangi. A przed nami, tak jak wspomniałeś, jeszcze większe wyzwania. Startujemy w rundzie rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski i rajdowego Pucharu Europy jako załoga, jako zawodnicy i będziemy w barwach partnera wydarzenia. Jest to Valvoline Raid Małopolski, na który serdecznie zapraszam i spełniam swoje marzenie, debiutując właśnie w rajdowych, samochodowych Mistrzostwach Polski.
5: Już teraz życzymy ci oczywiście udanych startów, to naprawdę niesamowite. To jest właściwie w Polsce chyba szczyt, prawda? Już chyba nie ma bardziej silnego wydarzenia, które definiuje kierowców.
6: Rzeczywiście, jeżeli chodzi o cykl rajdowy, popularny RSMP, czyli Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski, to jest najwyższa ranga, jaką mamy. Natomiast nie najwyższą rangą jest na tą chwilę samochód, którym jeździmy, bo Subaru imprezy w specyfikacji R4 królowały na odcinkach rajdowych w 11, 12, 13 roku, a w tej chwili jeżdżą samochody klasy Rally 2. To są samochody, którymi można brać udział w Mistrzostwach

0: pieniądze właśnie, żeby taki samochód był w waszej, jak to się mówi, po waszemu stajni?
1: Myślę, że kluczem do sukcesu są właśnie sukcesy, czyli osiągnięcia, dzięki którym ktoś może nas zauważyć, że jesteśmy rozsądni, szybcy na odcinku specjalnym, potrafimy się dobrze zorganizować. Można trafić wtedy na bardzo ciekawe znajomości, powiązania z osobami, które są wysoko w tym sporcie, którzy dodadzą nam wiatru w żagle, może niekoniecznie w przypadku rajdów, bo nie mamy żagli, ale doleją paliwa do baku. Ja na takie osoby trafiłem. Bardzo im dziękuję i zrobię wszystko, żeby się odwdzięczyć i żeby te współprace progresowały jak najlepiej.
0: Oczywiście bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy Cię wspierają. Na czele włącznie z prezesem klubu w Nowym Mieście Lubawskim. No i mam nadzieję, że wkrótce jednak uda się zorganizować w Iławie taki rajd i znowu będziemy mogli Cię tutaj na miejscu podziwiać. Na pewno nie porzuciliście tej idei i będziecie próbowali w przyszłym roku rozkręcić taką imprezę.
1: Bardzo mi zależy, żeby rajd w Iławie został zorganizowany. Myślę, że jest jeszcze szansa, żeby nawet w tym roku, bo jeden termin już został przesunięty. Bardzo bym chciał zaprezentować siebie i zarówno mojemu pilotowi tak samo na tym zależy. To jest ciekawa impreza. Mało miast szczyci się tym, że w centrum tego miasta zorganizowany jest rajd samochodowy, tym bardziej, że to jest rajd charytatywny. To nie jest banda wariatów, którzy nie mają co robić. Uważam, że i takie są fakty, że kierowcy rajdowi to są bardzo zorganizowani ludzie. My musimy przejść szereg przepisów bardzo rygorystycznych, żeby wystartować w rajdzie samochodowym. Na rajdzie samochodowym musimy być co do minuty w kilkunastu punktach kontroli czasu. Będziemy 3 sekundy za wcześnie, dostaniemy karę. Będziemy minutę za późno, wiąże się to z kolejną karą. Także to jest duże też przedsięwzięcie właśnie organizacyjne, samodyscyplina.
0: Oczywiście zapomniałem wrócić do Twojej takiej bardzo ważnej znajomości, związanej oczywiście z postacią, która jest bezwzględnie ważna w tym sporcie. Chciałbym, żebyś trochę może więcej o tym powiedział.
1: Pewnie masz na myśli Miko Marczyka, który jest rajdowym mistrzem Europy z 2025 roku, czyli aktualnym. Poznaliśmy się przypadkowo, ale relacja również trwa do dziś. Jest to bardzo szybki kierowca, bardzo dobrze zorganizowany, na którym w pewnym sensie staram się też wzorować. Miko jest starszy ode mnie o rok. Zaczynał karierę w zespole Subaru. Był rajdowym mistrzem Polski w Subaru Poland Rally Team, czyli samochód, którym startujemy, jest taki sam. Mam nadzieję, że moja droga doprowadzi do tego, że będę mógł jeździć samochodem klasy Rally 2, tak jak Miko. Bardzo mu kibicuję, dziękuję za wszelką pomoc, wszelkie porady i trzymanie kciuków za nas, bo to jest piękna sprawa. Miałem też okazję w zeszłym roku na torze w Kielcach przejechać się na prawym fotelu z Miko i to było świetne doświadczenie, bo zobaczyłem tą precyzję, tą doskonałość kierowcy rajdowego klasy Mistrzostw Europy.
0: Chciałem Cię jeszcze zapytać, ile kosztuje taki samochód, bo to jest jakaś skala niewyobrażalna, czy raczej realna jeszcze w naszych czasach i możliwa do zdobycia?
1: Myślę, że bez odpowiednich partnerów, z którymi można taką przygodę tworzyć i iść dalej, jest to bardzo trudne, bo samochód klasy Rally 2 kosztuje 1 200 000 zł. W zakupie. Do tego dochodzi masa części, zorganizowania zespołu. Na sezon Mistrzostw Polski w takim samochodzie potrzeba około 2 milionów złotych, a na sezon Mistrzostw Europy 5 milionów w górę. Generalnie górnej granicy nie ma. To są ogromne pieniądze. Sam zakup samochodu 1 200 000 to już o czymś mówi, więc my naszym skromnym Subaru nawet nie staramy się podpiąć pod te samochody, bo to jest nowoczesna technologia konstruowana przez inżynierów, ale też nie ujmuje naszej broni, bo jak widać na rajdzie karkonoskim też mogliśmy rywalizować, nawiązać jakąkolwiek walkę z takimi samochodami w niezłym stylu. Zobaczymy, co będzie na rajdzie małopolskim.
2: Temat specjalny, tylko u nas.
0: A ja tylko przypomnę, że naszym gościem jest Bartosz Stypuła z Iławy, zwycięzca rajdu Karkonosze. Całkiem zapomniałem zapytać Cię o kalendarz Twoich wypraw, że tak powiem, i polowań na sukcesy. To jest naprawdę dużo imprez. Jak Ty zamierzasz w ogóle przez to przebrnąć? Bo to jest ogromny ciężar pewnie też. Choć jak na Ciebie patrzę, to mam wrażenie, że dla Ciebie jazda samochodem jest tak wielką przyjemnością, że w ogóle się nie męczysz. Ale mimo wszystko zapytam, ciężka robota przed Tobą, czy raczej dużo i da radę?
1: Rajdy samochodowe to są wbrew pozorom bardzo duże wyrzeczenia, bo wiem, że w tym roku na pewno nie pojadę na wakacje. Moja dziewczyna się z tym godzi, bardzo mnie wspiera. Również rodzina jest bardzo mocno za mną, to jest bardzo ważne. Finansowo też trzeba sporo wyłożyć z własnej kieszeni, żeby w takim rajdzie wystartować. Przygotowania trwają czasami

0: Czasami nie dniami, a tygodniami. Emocje po rajdach też opadają dość długo, jeżeli rajd jest wymagający, a z reguły są to rajdy wymagające. Ryzykowne, bo wszystko się może na rajdzie zdarzyć, a żeby być szybkim, czasami trzeba zaryzykować. A kolejnym naszym rajdem, zaraz po rajdzie małopolskim, już mogę ogłosić, będzie Polski Rajd Legend, czyli wschodząca ogromna impreza w Polsce. Będzie to trzecia edycja. Pierwsze dwie śledziłem z ciarkami na plecach. I w tym roku chcemy w tej imprezie wystartować. Co prawda nie jestem legendą, bo na to trzeba sobie zasłużyć, ale będziemy jechać kultowym samochodem w kultowym oklejeniu. A jakim, tego jeszcze nie mogę zdradzić, ale zapraszam do śledzenia tych wydarzeń na rajdzie Legend już 28 i 29 sierpnia.
1: Gorąco zapraszamy i na pewno będziemy śledzić to, co tam się dzieje. I kolejny temat, przygotowanie samochodu.
0: Poza wyglądem auta oczywiście podstawą jest przygotowanie techniczne, dobór opon na rajd. To jest tak zwane czarne złoto w rajdach samochodowych. Dobra opona jest w stanie urwać na jednym odcinku kilka sekund. Byliśmy świadkiem tego na rajdzie karkonoskim, gdzie miałem już trochę zużyte opony deszczowe, bo takie nam zostały po pętli. Spadł ulewny deszcz i straciliśmy do zwycięzcy danego odcinka 9 sekund przez brak odpowiedniej opony. Na następnej pętli warunki się zmieniły, a opona już lepiej działała i to my wyszliśmy zwycięsko z tego pojedynku. Więc czasami nie tylko własne tempo, ale techniczne przygotowanie samochodu, począwszy od opon, przechodząc przez ustawienia zawieszenia i kończąc na innych drobnych szczegółach, to jest klucz do sukcesu. I cieszę się, że mogę to jak do tej pory robić samemu, ale na tych dużych rajdach, które są przed nami, będziemy już mieli ekipę rajdową bardzo doświadczonych osób, które współpracowały m.in. z Kajetanem Kajetanowiczem. Bardzo im ufam, bardzo im dziękuję za chęć współpracy i wierzę, że wspólnie osiągniemy jeszcze większe sukcesy niż do tej pory.
1: Ja tak się zastanawiam nad tym, co mówimy, bo kiedyś bywało tak, że kierowca rajdowy wyglądał trochę jak książę, wysiadając z tego samochodu, wszyscy przy nim biegali i w ogóle te opony, o których mówisz, tak wszyscy wyrzucali. On w ogóle nawet nie drgnął tam nawet, tylko coś machnął i oni wszyscy byli gotowi, ale ktoś zawsze gdzieś z boku nad tym wszystkim czuwał. U ciebie jest trochę inaczej, bo ty musisz być takim menedżerem tego wszystkiego, co się dzieje wokół ciebie i w tobie.
0: Tak, to prawda. Czasy są takie, że zespoły nieco mniejsze, a szczególnie te, które zaczynają swoją drogę, posiadają kierowcę, czy tak jak w moim przypadku kierowcę i pilota, którzy są też menadżerami i koordynatorami swojego zespołu. To nie jest tak, że nam to spada z nieba. To są duże wyrzeczenia, bardzo dużo spraw organizacyjnych przed rajdami, między rajdami, rozmowy z partnerami, dogranie wszystkiego w aucie, zakup części, przygotowanie samochodu, chociażby logistyka dojazdu na rajd wbrew pozorom nie jest taka prosta. Musimy mieć auto do zapoznania z trasą, musimy mieć busa, który to nam przewiezie. Jest tego ogrom rzeczy, myślę, że nie starczyłoby czasu, żebym wszystkie wymienił, ale cieszę się, że też w tej kwestii jesteśmy na dość wysokim poziomie i że to jest tendencja wzrostowa, bo na tych rajdach wysokiej rangi będziemy mieli już profesjonalną obsługę, która trochę nas w tym odciąży, a też, żeby być szybkim na odcinkach, trzeba mieć spokojną głowę od tych innych rzeczy.
1: Jak tak cię słucham, to mam wrażenie, że naprawdę trzeba być silną osobowością, prawda? Żeby pewne rzeczy wytrzymać, bo można się wielu rzeczy nauczyć, no ale pewne cechy charakteru jednak trzeba posiadać. Zdarzyło ci się tak, że po prostu musiałeś się przystosować do pewnych spraw i zachowań? Czy też rzeczywiście to jest taki świat, w którym każdy się rozumie, bo właściwie nie da rady inaczej?
0: Rajdy to jest sztuka improwizacji. Tak naprawdę improwizacja jest potrzebna nawet co parę sekund, bo jedziemy na odcinku, gdzie na zapoznaniu z trasą dany zakręt był powiedzmy suchy i czysty, a po jednym przejeździe jest tam narzucone błota. Ja w ułamku sekundy muszę ocenić, jaką prędkością pojechać w tym zakręcie, żeby nic złego się nie wydarzyło. Nie możemy sobie pozwolić na wypadki, na straty, bo w moim przypadku wypadek oznacza koniec tej przygody. I to jest bardzo trudne, żeby pogodzić tą odwagę, ale jednocześnie rozsądek i właśnie improwizując w wielu kwestiach w tym temacie. Usłyszałem kiedyś takie zdanie od bardzo doświadczonego kierowcy, że rajd samochodowy to jest suma błędów i kto popełni ich najmniej, ten wygrywa i podpisuje się pod tym w 100%.
1: Każdy detal chyba sprawia, że to wszystko staje się w ogóle inne i rzeczywiście tak jest. A jak tą presję, że tak powiem, powstrzymać? Bo to też jest bardzo ważna sprawa, żeby nic nie zaprzątało tej głowy, tylko był czysty umysł do walki.
0: Bardzo się cieszę z tego, że umiemy razem z moim pilotem działać pod presją wyniku, pod ogólną presją rajdową, bo chociażby na ostatnim rajdzie bardzo nam zależało na tym, żeby stać na najwyższym stopniu podium. Traciliśmy do naszego konkurenta bardzo doświadczonego i szybkiego niecałe 1,5 sekundy i wznieśliśmy się na wyżyny, zachowaliśmy spokojne głowy i na ostatnim odcinku doprowadziliśmy do dobrego wyniku, wygraliśmy ten rajd, więc cieszę się, że pomimo braku dużego doświadczenia na scenie ogólnopolskiej te spokojne głowy są, a są potrzebne w tym sporcie bardzo.
1: I na pewno się to przyda, zwłaszcza w kontekście tych startów. Myślę, że mieliśmy okazję dzisiaj spojrzeć na ten sport troszkę z innej strony i tak bardzo lokalnej. Liczymy oczywiście na twoje sukcesy, ale przede wszystkim ci kibicujemy, żeby to wszystko odpaliło jak trzeba, żebyś był zdrowy, żeby ci się nic nie stało i będzie jeszcze okazja już po tych wszystkich rajdach, po wakacjach na pewno się spotkamy. Moim i waszym gościem był
0: Bartosz Stypuła. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tej rozmowy. Postaramy się jak najlepiej reprezentować miasto, w którym mieszkamy i, jak to mówią kierowcy, prostować prawą nogę, żeby cieszyć oczy kibiców na odcinkach specjalnych.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Ława.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
4: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
3: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Ława.
1: Dominik Jaskulski.
5: Eksperci radzą.
1: Moim i waszym gościem jest Tomasz Klepacki, radny miejski, a także przewodniczący zespołu do spraw bezpieczeństwa na drogach miasta Iławy. Sporo emocji i pewnie dyskusji też nawet takich domowych wywołują te korki w mieście, spowodowane oczywiście remontem tych dwóch mostów. To jest ogromny problem dla urzędników miejskich, ogromny problem przede wszystkim pewnie dla tych, którzy zajmują się tą modernizacją, bo to wszystko jest dużym przedsięwzięciem, które spowodowało naprawdę duże zamieszanie w mieście. Macie pewnie sporo wniosków, sporo pytań. No i właśnie chciałem zapytać, jak do tego tematu podejść, bo też były takie jakby sugestie, że można coś zmienić, ale też z różnymi opiniami, że to jest przydatne, a czasami wręcz to tak nic nie zmieni. Jak widzi to taka właśnie komisja?
6: O wiaduktach, o tym, że będą remontowane, przebudowywane, było wiadomo już dużo, dużo wcześniej. To nie jest tak, że nagle zespół, który do spraw bezpieczeństwa, czy to w ogóle władze miasta, czy zarządcy dróg, nie wiedzieli. Było kilka spotkań wcześniej, przed zamknięciem wiaduktów, które miały na celu zastosowanie rozwiązań objazdów dróg na terenie naszego miasta, żeby te korki jak najmniej występowały. Jednak patrząc na układ nasz drogowy, naszego miasta, to jest raz. Pierwsze rozwiązania, które wchodziły w grę, które między innymi też proponowałem. Każdy z zarządców dróg miał swoją wersję tego objazdu. Są pewne przepisy, które nie pozwalają przeprowadzić objazdu w taki sposób, jak powiedzmy mogłoby się to wydawać każdemu, że można tędy czy tędy. Nie można tak myśleć. Dlaczego? Bo są przepisy, które to normują. Nie może droga o niższej kategorii być poprowadzona do drogi, która jest kategorią wyższą. Mamy kilku zarządców dróg. Na terenie naszego miasta burmistrz nie odpowiada za wszystkie drogi, co uważam tutaj za takie, no nie każdy to wie i może się to wydawać dziwne. Oczywiście może wnioskować i musi, jeżeli chce na danej drodze coś zmienić, to wtedy i tak zarządca drogi. I teraz idą do celu. Jeżeli chodzi o korki, spotkania były, zarządcy dróg przedstawiali swoją wersję, jak ma wyglądać objazd. Moja skromna osoba miała okazję tutaj uczestniczyć w takich spotkaniach. Proponowałem, ale mówię, jako laik, ja nie jestem ani projektantem, ani nie zarządzałem drogami. Mam wykształcenie technik, mechanik pojazdów samochodowych, naprawa i eksploatacja, też taki zawód mam wyuczony. Wiele lat za kierownicą, też jeździłem jako kierowca zawodowy po różnych miastach, gdzie były remonty i objeżdżałem naprawdę wiele objazdów, było prowadzonych tak zwanymi opłotkami tego miasta, żeby można było to usprawnić. Proponowałem może jakieś zastosowanie czy sygnalizacji świetlnej, czy jakichś innych sytuacji, zmian kierunków jazdy, może zrobienie ulic jednokierunkowych. Tutaj można w internecie znaleźć propozycje też w wielu innych osób, które pobocznie mają taką chęć podpowiadać, mówić, jak to można by było zmienić. Tylko w starciu z przepisami, z tymi ludźmi, którzy mają doświadczenie, tak naprawdę się okazuje, że to niewiele pomoże. Sytuacje, załóżmy, rozwiązania. Mamy co kawałek przejście dla pieszych we fragmentach miasta typu Galeria Jeziora, gdzie mamy w pewnych godzinach duże nasilenie ruchu pieszego. I teraz oczywiście zdania są podzielone. Pieszy nie jest zadowolony, żeby iść nie wiadomo jak daleko do przejścia, a kierowca w tym momencie jest zainteresowany, żeby jechać. Już dosyć dawno temu zapoznałem się z tym, co w Europie Zachodniej zostało stworzone. Tam doszli do wniosku, że jednak zbyt duża ilość przejść dla pieszych powoduje nieupłynnianie ruchu. Okazuje się, że drogi są dla pieszych, a nie dla pojazdów. Jak zrobili dużo przejść, tak samo szybko zaczęli je likwidować, przechodząc sugerowane przejścia dla pieszych. Przykładem ostatniego takiego dosyć dużego szumu medialnego w mieście Opolu była właśnie sytuacja związana, bardzo podobna, wprawdzie my jesteśmy wiele mniejszym miastem, ale podobna do tej sytuacji, którą dzisiaj mamy w godzinach szczytu naszego miasta, gdzie problemem było zbyt duża ilość przejść dla pieszych. Poszli w kierunku takim podobnym do niemieckiego. Zrobiono sugerowane przejścia, nie pomogło. Jeśli myślą, że jest przejście, kierujący nie, widząc brak oznakowania i zagrożenie powstało większe zamiast mniejsze. Finalnie dzisiaj, patrząc tam jak ostatecznie podjęto decyzję o tym, aby zastosować sygnalizację świetlną, wzbudzenie tego przyciskiem dla pieszego, jeżeli będzie chciał przejść. Ja, będąc w Olsztynie na jednej z głównych ulic w centrum miasta, bez mała czekałem prawie 5 minut na przejście po wciśnięciu przycisku. Nie mówię, żeby to trwało tak długo, ale jeżeli mamy godzinę, załóżmy 14, koło Galerii Jeziorek na Królowej Jadwigi i mamy co kawałek przejście na odcinku 160 metrów, trzy przejścia i przechodzi jeden pieszy, za nim drugi, trzeci, to każdy kierujący przyzna mi rację, bo wtedy oczywiście ja także jestem pieszym, jak wysiądę z pojazdu. Spokojnie podejdę, nacisnę przycisk, zbierzemy się w kilka osób, przejdziemy i pojazdy dalej jadą. To jest jedno z rozwiązań. Oczywiście każdy z góry zakłada, że nie pomoże. Większość osób ma takie podejście do przepisów, że od razu uważa, że nie. I tyle, ile jest zwolenników, tyle jest przeciwników. Tak samo ten zespół do spraw bezpieczeństwa to nie jest zero-jedynkowe, że każde rozwiązanie jest dobre. Chciałoby się oczywiście zrobić skręcanie w lewo w ulicę Owocową, gdzie mieszkańcy tego osiedla, tych ulic walczyli długo o to, żeby mieć progi zwalniające. Przede wszystkim wcześniej utwardzenie nawierzchni. Teraz, dzisiaj, ze względu na korki, są wnioski, które też zespół rozpatrywał jako negatywnie, o to, żeby wprowadzić tam ruch pojazdów, nie czekać do ronda, skręcić w lewo. Trzeba pamiętać o tym, że tam są skrzyżowania i równorzędne w tym momencie, że większość osób nie będzie na to patrzyła. Natężenie ruchu, na przykład też kolejne, żeby wjechać od ulicą Biskupską w kierunku basenu od razu, nie dojeżdżać do ronda. Nie wszystkie drogi są w zarządzie burmistrza miasta. O tych drogach, o których mówimy, jedne są, drugie nie są. I tutaj idzie to wszystko do jednego i to, co ja zauważam i co chciałbym poprawić jako przewodniczący zespołu, i w tym kierunku idzie naprawdę większość sytuacji, bo tak, spotykamy się jako zespół, rozmawiamy o drogach, które są w zarządzie burmistrza miasta, a jeżeli chodzi o inne drogi, wysyłamy wnioski, sugerujemy zarządcom dróg, żeby takie czy inne poprawy zrobić, ale oni nie uczestniczą w tych posiedzeniach tego zespołu, oni nie mają bezpośrednio tych wniosków i tak pobocznie, można powiedzieć, nie odpowiadają tak, jak odpowiada burmistrz. Mówię o opinii takiej, że to burmistrz nie zrobił, to nie zrobił tamto. Oni nie odpowiadają bezpośrednio jakby przed mieszkańcami, bo tak naprawdę to burmistrz będzie startował do kolejnych wyborów i będzie chciał uzyskać akceptację mieszkańców, żeby jednak dalej rządzić. Tutaj powinno się, moim zdaniem, zwoływać chociażby akcyjnie, zbierać się, zwoływać taki zespół, który wypracowałby na najbliższe lata, nie od razu, może już, zmiany w organizacji ruchu naszego miasta, patrząc na obecne korki. Dobrze, wiadukty za chwilę będą, mówię tak w cudzysłowie za chwilę, bo to jeszcze trochę potrwa, ale będą. Wrócimy, ten ruch wiele nagle nie pstrykniemy, nie będzie lepszy. I są miejsca w Iławie, które, jak ostatnio czytałem w mediach, mieszkańcy sugerują, żeby poprawić zmianę organizacji ruchu, na przykład ulica Kwidzyńska, Biskupska. Rozwiązać to albo rondem, albo pasem do skręcania ze ulicy Kwidzyńskiej w prawo. Ulica Ogrodowa, ulica Wojska Polskiego, Wyszyńskiego. Tam można by pomyśleć o tym. Oczywiście Wojska Polskiego, droga Zarząd Dróg Powiatowych, bądź inne rozwiązania, gdzie można by było na przykład zrobić ulicę Wojska Polskiego. To są moje hipotetyczne rozważania. Oczywiście niekoniecznie muszą być potraktowane jako prawidłowe, bo można to oczywiście negować, można to komentować. Wjeżdżamy z ulicą Wojska Polskiego w kierunku Kauflandu, a jedziemy Wyszyńskiego i Ogrodowa jest łamane pierwszeństwo w kierunku ulicy Wojska Polskiego w lewo. I mamy tu automatycznie taki ruch dookoła, tak jak coś na podobę ulica Andersa, ulica 1 Maja. Tam nikt nie neguje tego, że to jest ulica jednokierunkowa, a faktycznie można by było skrócić, coś zrobić, ale tu tyle lat nie ma. Dlatego my się oczywiście przyzwyczailiśmy do takiej organizacji ruchu i każda zmiana organizacji ruchu, patrząc na to, co miałem okazję rozmawiać z policjantami obecnie, że to jednak ludzie jeżdżą na pamięć i należałoby to mocno nagłaśniać, ale nie ma takich prób pójścia w kierunku zmiany organizacji ruchu taka długofalowa, takich, ja nie słyszę bynajmniej, że są planowane przebudowy skrzyżowania tego, zmiany organizacji ruchu takiej dla usprawnienia. Podam też przykład. Olsztyn, rondo w Olsztynie blisko Dworca Zachodniego. Miasto zwróciło się do Wydziału Inżynierii Ruchu Drogowego Uniwersytetu Krakowskiego o to, żeby ustalić, jak ma przebiegać pierwszeństwo przejazdu, jak ma wyglądać w ogóle organizacja ruchu na tym rondzie. I finalnie dochodzą do tego, żeby zastosować, z tego co czytałem ostatnio, też sygnalizację. Najlepszym byłoby rozwiązaniem wiadukt nad tym rondem, no ale wiadomo, jakie to są pieniądze. Od wielu lat tam zmieniano kilkukrotnie tą organizację ruchu i to pokazuje, to jest taki przykład tego, że mimo, że tam są ludzie, którzy są wykształceni, mają doświadczenie, jednakże zwracają się do specjalistycznego uniwersytetu, do ludzi, którzy tam jeszcze mają tą wiedzę większą, no i finalnie i tak wracamy do punktu wyjścia i nie każde rozwiązanie takie jest oczywiste. Bo jeden uważa, że oczywiście można skręcić w ulicę Owocową, pewnie. Ale co z mieszkańcami? Kto później będzie przed nimi stał? Burmistrz. Tak, będą do burmistrza się zwracali, bądź do radnych. Jakim prawem, dlaczego nam tam wepchnięto cały ruch, a nie daj Boże dojdzie do jakiegoś wypadku. Dla mnie to nie jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, wręcz przeciwnie. I tak jak tu mogę o jakichś planach i dążeniach i co mnie najbardziej nurtuje, to właśnie to, że nie próbujemy zmieniać, robić coś do przodu. Oczywiście wymaga na to nakładów finansowych, bo to przebudowy różnego rodzaju, ale w tym kierunku powinniśmy iść, rozmawiać, bo samochodów przybywa, będzie przybywało.
5: To zmieni nasze miasto.
1: Moim i waszym gościem jest Tomasz Klepacki, radny miejski, a także przewodniczący zespołu do spraw bezpieczeństwa na drogach miasta Iławy. Pewnie zastanawiacie się nad niektórymi rozwiązaniami, które mogą ułatwić mieszkańcom oczywiście podróżowanie, ale też parkowanie nawet samochodów.
6: Kolejny problem naszego miasta, mogę powiedzieć, że jesteśmy enklawą, jeżeli chodzi o nasz teren. Iława jest miastem poza takimi prywatnymi parkingami, gdzie właściciele zastosowali płatne strefy, płatne parkingi. U nas nie ma możliwości podjechać do jakiejś instytucji, czy to począwszy od ratusza, czy do innych, w godzinie urzędowania, żeby znaleźć miejsce do zaparkowania pojazdu. Ja chcę pojechać, chcę zapłacić. Ja jako radny. Obojętnie, czy to będzie ratusz, czy to będzie starostwo, czy to będzie szpital powiatowy, gdzie mam okazję często transportować, dowozić do lekarza moją mamę, która ma 86 lat, kobieta wymaga opieki i chce podjechać, nie ma szans. Nie ma możliwości, wiele takich jest osób. Mi chodzi o to, żeby podjechać, żeby ją zaprowadzić do tego lekarza i odjechać. Ja mogę sobie przejść, jestem na tyle młody, że sobie poradzę. Tylko chodzi mi o sam moment podjazdu pod ten szpital do starostwa. Proszę bardzo, podjechać teraz, znaleźć miejsce i załatwić sprawę. My jesteśmy tutaj jako mieszkańcy powiatu klientami w pewnym sensie tego starostwa, czy ratusza, czy do sądu. Musimy wypracować coś. Jest to oczywiście bardzo negowane, ale rotacji pojazdów nic nie zmieni. Jeżeli nie wprowadzimy rotacji pojazdów, nie będziemy starali się jakoś uporządkować te parkowanie, to nie będzie lepiej. Ja nie mówię, że nagle biorąc opłaty za parkowanie na pewno będziemy mieli super, bo można pojechać w Olsztynie do centrum i też tam jest tref płatnego parkowania, ale też miejsca nie można znaleźć. No to nie jest rozwiązanie może, ale w jakiś tam sposób no, będziemy szli w tym kierunku. Jak ktoś zna inne rozwiązanie, jak zrobić, żeby te pojazdy nie parkowały, No nie słyszałem. W rejonie naszego miasta praktycznie każde z tych mniejszych czy większych miast, ja mówię tak w promieniu powiedzmy 100 kilometrów, to ciężko znaleźć miasto, które takiej strefy nie ma. Wszystkie mają płatne parkowania i tutaj będziemy się starali jakoś to wypracować. Gromy oczywiście spadają na rządzących tu naszego miasta, dlaczego chcą strefy płatnego parkowania. Zróbmy na początek, może płatne parkingi przy urzędach, instytucjach, na czas ich urzędowania, w jakim zakresie? 20, nie wiem, 30 miejsc, parkometry na początek, żeby zacząć troszeczkę nie uprzykrzać ludziom, a umilać im ten pobyt, żeby mogli przyjechać, załatwić to, co mają załatwić i odjechać. A od 16 powiedzmy też karta mieszkańca tutaj ma duży wpływ i to też na pewno wpłynęłoby na kwotę. Informacyjnie ostatnio w Olsztynie godzina parkowania 6 zł. W ostatniej strefie, nie w tej ścisłej, w centrum. Także to pokazuje, jak można by było zejść z ceny, można zrobić na karty mieszkańca mniej, jeżeli chodzi o mieszkańców. Wiadomo, no, na wszystko są mocne komentarze i no, próbujmy coś zmieniać, ale bez nierobienia nie poprawimy sobie, czy to komunikacji w naszym mieście, bo my się zatkamy za chwilę. My będziemy mieli problem. Jakiś ten ruch się tutaj dzieje. Mamy też takie ukształtowanie miasta, mamy jeziora, mamy problemy, żeby gdziekolwiek przeprowadzić inne możliwości. Nie mamy. Jeżeli byśmy nie mieli tych jezior, to może inaczej by się udało te drogi poprowadzić. A zanim powstanie ekspresowa droga, no to jeszcze trochę. Dziękuję.
1: Więc tematu będzie mnóstwo. Na dziś to wszystko. Moim i waszym gościem był Tomasz Klepacki, radny, a także przewodniczący zespołu do spraw bezpieczeństwa na drogach miasta Iławy. Dziękuję bardzo.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
7: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
8: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
9: Uwaga mieszkańcy i kierowcy, w związku z organizacją drugiej edycji biegowego rozpoczęcia lata w Grodzicznie już jutro będzie wprowadzona czasowa zmiana w organizacji ruchu. W godzinach od 12 do 18 zamknięty dla ruchu będzie odcinek drogi na trasie Nowe Grodziczno-Rynek. Zachowajcie ostrożność.
10: Dzisiaj żadna wymówka, żeby nie wstawać, nie zadziała. Mamy w końcu piątek, a to znaczy, że ten dzień już na początek nas do siebie przekonał. Podkręcamy tempo, bo już w pół do siódmej. Waldek Darłak, siemano, hej!

Ja wiem, że są tacy, którzy z samego rana dzisiaj, zdając sobie sprawę z tego, że jest piątek, też zrobili wow. Wiem, co zrobić, żeby od rana było wam jeszcze fajniej. Słuchajcie, mam torbę Meloradia. Dzwońcie teraz pod 321-321-777. Fajna torba jest do zgarnięcia, na pewno się wam przyda w te wakacje. A przy okazji też 3 szoty Meloradia do zaliczenia. 321-321-777. No dzwońcie, czekam, torba Meloradia czeka na was, a ja czekam, żebyście dodzwonili się właśnie teraz do Melo z samego radia. Z samego rana. Jak jeszcze nigdy tego nie robiliście, no to dzwońcie do radia właśnie teraz, tak wcześnie rano. O, teraz się udało. Za 27.

0: Bob Sigler, I Can Wait. A to jest Marcin. Cześć Marcin, siemanko.
1: Cześć, witam.
0: Cześć, dzień dobry. Marcin, a ty czego się nie możesz doczekać dzisiaj, co?
1: Zakończenia roku szkolnego i wakacji.
0: A, znamy to uczucie. Słuchaj, no ale dasz radę. To jeszcze tylko chwilka. Chwilka i już będą te wakacje upragnione, wyczekiwane. A co będziesz robił dzisiaj, w pierwszy dzień wakacji?
1: Spotkanie z kolegami.
0: To jest dobry plan, słuchaj. I nie mów nic więcej. Spotkanie z kolegami w piątek to się może fajnie rozwinąć. Uwaga, bo ja teraz mam dla ciebie. Wykładam karty, Marcin.
2: Trzy szoty w Melo.
0: Trzy szybkie pytania do ciebie. Balkon czy taras?
1: Taras.
0: Szpinak czy kalafior?
1: Kalafior.
0: Teraz uważaj. Do końca życia chodzić tyłem czy skakać?
1: Skakać!
0: No to wskakujemy w ten piątek, weekend i w wakacje, a ty wskakujesz z fajną torbą Meloradia, bo już pakujemy i wysyłamy do ciebie. Dzięki Marcin, bardzo fajnego piątku i gorącego, chociaż nie wiem, może chłodnego weekendu ci życzymy. Bye, dzięki.
2: W Melo.
0: Za 15 minut siódma, tak podkręcamy tempo w Meloradiu w piątek rano, w pierwszy dzień wakacji. Też odliczacie, też czekacie, bo jesteśmy razem z wami. Podkręcamy tempo, piątek rano. Jak tam, co tam u was? Jak się dzień zaczyna? 3, 2, 1, 3, 2, 1, 7, 7, 7.

0: Słuchajcie, ogólnie to dzisiaj jesteśmy na tak ze wszystkim, ale na jedno pytanie powinniście zdecydowanie odpowiedzieć nie. Wiesz na jakie?
1: Na jakie?
0: Nie.
1: Nie.
0: Zaspaliście? Nie. A aha, będą newsy?
1: Będą newsy, tak, będą. Tutaj odpowiedź brzmi tak, a w newsach będzie afrykański upał. Dowiecie się, gdzie się schłodzić.
0: I to będzie już niedługo, bo za 7:07.
2: A już o 7:00 zagramy.
0: And the dust is Zakaria w Mela. Tak, podkręcamy tempo w piątek, w pierwszy dzień wakacji. Za chwilę też o pogodzie.
3: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
9: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
8: No, sam zobacz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omoda.jq.pl i umów się na jazdę próbną.
1: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Radaja, 15.
2: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
3: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
4: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
5: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
6: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
7: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
9: Po reklamie.

0: Sława. Słuchaj na 90.2 FM. Sponsorem programu jest Globmetal, producent murków oporowych z betonu architektonicznego. Globmetal Mrągowo.
1: No i mamy kolejny ciepły, a nawet bardzo ciepły poranek. Na termometrach w Iławie i pobliskich miejscowościach teraz od 18 do 20 stopni. W ciągu dnia czeka nas upał. Temperatura wzrośnie do 30, a miejscami do 31 stopni. Na warmińsko-mazurskim niebie słońce, słońce i jeszcze raz słońce. Chmur dziś raczej nie zobaczymy. O deszczu zatem w naszym regionie nie ma mowy.
0: Sponsorem programu był Globmetal, producent murków oporowych z betonu architektonicznego. Globmetal Mrągowo.
2: W piątek rano jest już prawie siódma. Czas na newsy Meloradia. Marcin Sikora.
3: Atak nożownika w szpitalu wojewódzkim w Jastrzębiu-Zdroju. Wczoraj po południu mężczyzna zaatakował personel i pacjentów. Ranne zostały 4 osoby. Stan 3 z nich jest poważny, ale stabilny. 19-letni sprawca został zatrzymany przez policję. Afrykański upał dociera do Polski. W sobotę, niedzielę i poniedziałek temperatura może przekroczyć 40 stopni. Już dzisiaj w całym kraju będzie ponad 30. Gdzie można szukać ochłody? O tym Piotr Szuster z IMGW.
4: Chłodniej będzie nad morzem ze względu na chłodzące działanie Bałtyku. No i oczywiście w górach ze względu na spadki temperatury wraz z wysokością.
3: Dzisiaj na terenie prawie całego kraju obowiązują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałami. 58% Polaków zwiększa latem wydatki na przyjemności. Tak wynika z badania Santander Consumer Banku. Najczęściej dodatkowe środki idą na spotkania towarzyskie, transport oraz sezonowe zakupy.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: My mamy dla Was w Melo dużo przyjemności i to całkiem gratis. Korzystajcie ile tylko się da. Dzisiaj także razem z nami z piątku. Podkręcamy tempo. Waldek, Marcin i Daria. Gdy inni gadają, my już gramy. Jest siódma.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio dzisiaj w piątek rano, ostatni dzień roku szkolnego. Można powiedzieć śmiało, że pierwszy dzień wakacji. No i teraz pytanie do was. Uwaga, co można robić w pierwszy dzień wakacji? Co fajnego, oryginalnego albo totalnie odjechanego? Co wy zrobiliście kiedyś w pierwszy dzień waszych wakacji i pamiętacie do dzisiaj, albo może co polecacie robić? Wyślijcie nam głosówkę, wejdźcie na meloradio.pl. Czekamy, bo za najfajniejsze, najoryginalniejsze pomysły mamy dla was oczywiście super Melo Merch do zgarnięcia. Wbijajcie na meloradio.pl, czekamy na wasze głosówki. Co można robić w pierwszy dzień wakacji? Co polecacie albo co pamiętacie? Dajcie znać, czekamy na głosówki od was. Melo Merch też czeka. A już za chwilę to powiemy wam o tym, gdzie większość Polaków pojedzie w tym roku na wakacje. 13 minut po 7 w Melo. Tak podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Robin Schulz i Wes. Melo Radio, podkręcamy tempo. Słuchajcie, już wiadomo, przestańcie się kłócić, już wszystko wiadomo, nie ma się co spierać. Polska najczęściej wybierana na urlop. Tak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej. 58% osób zamierza spędzić główny urlop w kraju, a 34% za granicą. No i nie ma się co dziwić, tak trochę patrząc na aktualną pogodę, to Polska to taka trochę Hiszpania, nie, Darka? Nie trzeba
1: trochę wymieniać. Tak, bo słoneczko jest, świeci, można się pięknie opalić, w sumie jak w Hiszpanii.
0: No i po co jechać tak daleko? Przecież u nas wydasz tyle samo albo nawet i więcej. I wiecie co? Tak patrzę sobie na mapę Polski z zaznaczonymi temperaturami na ten weekend, to mam wrażenie, że ktoś właśnie obok nas w polskich miast skopiował liczby z tej Hiszpanii albo z jakiegoś innego ciepłego kraju. Uwaga, jesteście gotowi na to?
1: Tak, bądźcie, lecimy, Waldek.
0: Macie
1: lecimy.
0: Dobra. Gdańsk, Koszalin, Katowice, Kraków 34 stopnie. Okay. Warszawa, Wrocław, Poznań 35 będzie. Szczecin, Bydgoszcz, uwaga, 36. I teraz, Darka, uważaj, teraz najlepsze, Marcin,
1: dawaj.
0: Trzymajcie się, razem się, trzymajmy się razem. Suwałki, 31 stopni i to nie na minusie.

0: Ma klimat, no nie, ten numer. No wakacje też mają swój klimat, a co fajnego można robić w pierwszy dzień wakacji? Dajcie znać, czekamy na wasze głosówki.
1: Można być nieoczekiwanie zaskoczonym otrzymaniem nagrody za to, że nie ominęło się ani jednej godziny lekcji.
0: Ta, nieoczekiwanie, przecież słychać w głosie, że prymus. Czekamy na głosówki, co fajnego można robić w pierwszy dzień wakacji. Nagrywajcie, wbijajcie z telefonu na meloradio.pl, tam wystarczy wcisnąć słuchawkę, no i wysłać nam głosówkę, a za najlepsze mamy oczywiście merch dla was.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: 90 i 2 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No, klimatyzację do samochodu. Teraz cieplejsze dni, więc udałoby się.
2: Patryk, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. M to

0: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestune Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestune dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestune Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
1: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
2: You ready?
3: Tylko w Disney Plus.
4: Every second counts, baby.
3: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
2: Restaurant is flooded.
3: To już ostatnia szansa.
5: I am selling the building.
3: By uratować to miejsce.
6: We have each other and nothing left to lose.
3: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
8: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
12: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem cena przed obniżką 14,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
16: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer 1 w Polsce.
17: O reklamie.

0: Dimitri Vegas i Tiesto. W Meloradiu podkręcamy tempo. Co można robić w pierwszy dzień wakacji?
1: Ja myślę, że w pierwszy dzień wakacji można iść do pracy.
0: No można, można. Jak trzeba, to można. Nawet jak trzeba, to trzeba.
2: Lipa. Odebrać świadectwo i uciekać jak najszybciej i nawet nie obracać się do tyłu.
0: To jest jakaś opcja, jakiś pomysł, ale najbardziej to nam się chyba to podoba.
3: Można leniuchować i wstać dopiero o 15.
0: No, albo nawet
4: to mi się podoba.
0: 15:15. To co, merch wysyłamy, co?
4: Wyślemy.
0: Leci do was. Kygo, Khalid i Griffin teraz.

0: Tańcz, tańcz, tańcz to Bledka i propozycja do 30 Meloradia, bo najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo właśnie, codziennie, teraz już za 8 minut, 8 rano. Mamy też piątek, tygodnia koniec i początek, już za chwilę też newsy będą.
1: Nie tylko tygodnia ten koniec i początek, bo szkoły koniec, wakacji początek, tak bym nawet powiedział.
0: Mów tak jeszcze.
2: A już o 8 zagramy.
0: Goto, Rainer Zonnewald, Loco Loco. Lato, lato. I gorąco, gorąco. W prognozie pogody też będzie. Za chwilę szczegóły.
2: Meloradio i Ława na 92 FM. Autopromocja. Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
3: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
4: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
2: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14 a 18. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight. W Meloradiu.
3: Iga Dudziuk.
4: I Mikołaj Kujawiński.
2: Rano obudzi największego śpiocha.

0: wieczorem odpali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
2: Notino. Today is yours. Feel good.
3: Hello, Kacper. I jak wycieczka rowerowa?
4: Super. Zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Panie Pascal, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie CSUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Castorama!
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
11: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
12: Tak?
11: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
14: Przyciąga spojrzenia, zachwyca charakterem. Nowe BMW X2 to SUV coupe dla tych, którzy lubią wyróżniać się na drodze. Dynamiczna sylwetka, nowoczesne technologie i sportowy charakter zamknięte w wyjątkowej formie. Teraz BMW X2 dostępne jest już od 980 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100%. Poznaj BMW X2 i przekonaj się, że wyjątkowy charakter może być bliżej niż myślisz. Odwiedź BMW Stunek i poznaj szczegóły oferty. Dealer BMW Stunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
18: Skoda.
19: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
20: O reklamie.
0: Autopromocja.
21: No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce, kolorowe napoje. A, no i był

0: że radio bez speed dating? Sprawdź, żebyś potem znowu nie mówiła: lato mija, ja niczyja. Konrad Straczek, zapraszam.
1: Autopromocja. Meloradio i Ława na 92 FM. Traffic.
2: Zbliża się czas wakacyjnych wojaży. Policjanci z Iławy ruszyli z kontrolami autobusów, które zawiozą dzieci i młodzież na letni wypoczynek. By do kontroli doszło, trzeba do mundurowych wcześniej zadzwonić i się umówić. Ruch w Iławie miejscami spory, na głównych trasach regionu bez większych kłopotów.
3: Sponsorem programu jest Globmetal, producent murków oporowych z betonu architektonicznego. Globmetal Mrągowo.
2: Pogodnie i gorąco, a nawet upalnie będzie dziś w Iławie i pobliskich miejscowościach. Przed nami dzień pod znakiem słońca, chmur nad naszymi głowami nie będzie, a jeśli się pojawią, to tylko niewielkie i niegroźne. Padać nie powinno, zresztą w weekend także. Dziś na termometrach od 30 do 31 stopni, tyle będzie około 15. Synoptycy wydali dla naszego regionu ostrzeżenie.
3: Sponsorem programu był Globmetal, producent murków oporowych z betonu architektonicznego. Globmetal Mrągowo.
4: Już prawie ósma. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
5: Na początek stolica i katastrofa awionetki tuż obok lotniska Warszawa-Babice. Zginęły w niej wczoraj dwie osoby. Dwie znajdujące się na ziemi zostały ranne. Prywatna maszyna z niewyjaśnionych przyczyn, podchodząc do lądowania, runęła na ziemię i spłonęła. Kilkadziesiąt dni wolnego od lekcji, sprawdzianów i przymusowego wstawania. Dziś koniec roku szkolnego. Ostatni dzwonek przed wakacjami na zwykle uroczystym rozdaniu świadectw usłyszy prawie 5 milionów uczniów. Najbardziej śmierdzący kwiat świata już przekwita we Wrocławiu. Dziwidło olbrzymie przyciąga prawdziwe tłumy do ogrodu botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Od wczorajszego wieczora kolejka jest cały czas.
6: Zawsze chciałam zobaczyć. Śmierdzi, no i chyba troszkę mniej spektakularny niż na fotografiach, ale to niesamowite.
5: Następna taka okazja może być za 7 lat.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
4: Najbliższa okazja, żeby udowodnić, że jesteście gotowi na wszystko w Melo już za chwilę, więc bądźcie czujni blisko Melo Radia. Podkręcamy tempo. Bartek, Marcin i Daria. Siemanko, hej, już ósma. Inni gadają, a my gramy.

JJ de Agostino. W Melo Radio tak dla was gramy. Dzisiaj mamy piątek, mamy weekend już niedługo i wakacje też przed nami, a jeszcze wcześniej to okazja, żebyście udowodnili, że jesteście gotowi na wszystko. Jak czujecie, że to jest wasz dzień, to dzwońcie szybko do Melo, bo do zgarnięcia fajny merch. Są skiety i Melo Torba i oczywiście pytania, które mamy dla was w zabawie gotowi na wszystko. Czekamy na dwie osoby. 321-321-777. Dzwońcie już teraz. Kto będzie miał okazję, przekonamy się za chwilę. 321-321-777. Time.

0: Fryska i Lato w Melo Radio. Podkręcamy tempo, już 17 minut po 8 mamy.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: Dzisiaj zmierzą się Kasia. Cześć Kasia.
2: Cześć, witam serdecznie.
0: Kasia dzisiaj czeka na wakacje, bo na wakacjach to fajnie się w basenie leży podobno. Tak Kasia?
2: Dokładnie tak.
0: A to taki swój basen?
2: Nie, idziemy na basen większy basen.
0: Troszkę większy niż ten swój. Dobra, uwaga, jest Kasia i jest też Kamilia. Cześć Kamilia.
3: Cześć, witajcie.
0: Cześć. Słuchajcie, Kamilia to na trening się wybiera. Co trenujesz?
3: Tak, ja w drodze. Wiecie co, no w piątki to standardowo stretching, jak i zdrowy kręgosłup. Troszkę się trzeba porozciągać.
0: No tak, no dobra rozgrzewka przed tym, jak to wieczorem będziemy się wyginać. Dobra, słuchajcie, gotowi na wszystko. Mamy dla was tą zabawę, a w niej do zgarnięcia. Za dwie dobre odpowiedzi skiety, za jedną melotorba. I uwaga, najważniejsze, dziewczyny, zgłaszacie się swoim imieniem. Kto pierwszy się zgłosi, ten odpowiada. Czy to jasne?
2: Jasne.
3: Dobra.
1: Gotowi na wszystko.
0: No to dobra. Uwaga, pytanie pierwsze. Podczas rzutu karnego w meczu piłki nożnej zawodnik rzuca piłkę czy kopie piłkę?
2: Kasia.
0: Kasia?
3: Kamilia.
0: Kasiu, słuchamy?
2: Kopie.
0: Dobra,
4: brawo!
0: Jeden punkt.
4: Brawo.
0: Jest jeden punkt na koncie Kasi. Uwaga, jeszcze pytanie drugie mamy. Czy jeże głównie jedzą jabłka? Tak czy nie?
3: Kamilia.
2: Kamilia
0: tym razem? Kamilia?
3: Nie.
0: No pewnie, że nie, bo się żywią owadami głównie i innymi takimi.
3: Tak,
0: co to się tam?
3: Księżyka, pamiętam.
0: Naprawdę? O.
3: Tak.
0: I dawałaś mu jabłuszko codziennie rano.
3: Żeby... Nie. Kością karmę.
0: Okej, to też ciekawe. Dobra, 1-1 mamy. Dziś, słuchajcie dziewczyny, wysyłamy wam w takim razie za jedną prawidłową odpowiedź melotorbę dla Kamili i dla Kasi. Było miło. Korzystajcie z wakacji.
2: Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy.
0: Cześć, dzięki wam bardzo.
3: Pozdrawiamy.
1: Gotowi na wszystko. W Melo Radio.

0: Animal is I, Bad Angel w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. No pięknie nam się ten piątek rozkręcił, a razem z nim za chwilę rozkręca się jeszcze bardziej lato, no i wakacje oczywiście. I Daria Marx za chwilę w Melo, prawie w pół do dziewiątej.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: cenie. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Wybrane lody w rożku lub na patyku, w tym Cactus Mix 45 ml lub rożek Duna 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki każdego rodzaju lodów objętych promocją na kartę Moja Biedronka. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to hity z Intermarché. Jak lody Grycan 0,9 litra 15,99, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku arbuz ze skrzyni tylko złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
7: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
8: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
9: No ale co, Barbara? Rekin!
8: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
11: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
12: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak! Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
14: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
15: O reklamie.
16: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Po tych dźwiękach i po takim brzmieniu można poznać od razu, że to Mike Perry, Inside the Lines w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo dzisiaj w piątek z samego rana. Za 18 minut będzie 9. No i co tam się dzieje? Coś się dzieje. Coś się taka podekscytowana i zdenerwowana jednocześnie.
1: Jest cudowne info. Justin Bieber dodał na swoje platformy streamingowe numery, które zagrał na Coachelli. I to są, wiesz, te live mają, możemy po prostu słuchać sobie już gdzieś na jakiejś platformie streamingowej. Mega się z tego cieszę, ale jednocześnie jestem trochę załamana, bo nie ma jego starych utworów. Na przykład Baby, Boyfriend. On to grał na Coachelli, a tego nie dodał. I szczerze, Justin, proszę o poprawę.
0: Jak mógł on ci to zrobić?
1: Nie wiem.
0: Dzwoń do niego.
1: Dzwonię.

0: Najlepsze drop nowych hitów mamy dla was w Meloradio Lomix Alpha War i propozycje do 30 Meloradio. Głosujecie na meloradio.pl, a lista już dzisiaj wieczorem. A już za chwilę newsy będą?
1: A w nich wyjątkowo nie noga, a siatka.
0: I już. Za i 8 już. Minut będzie 9. I już.
2: A już o 9 zagramy.
0: Ale Farben Body Talk w Melo. I tak podkręcamy tempo w Meloradio.

0: Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Łopatka wieprzowa, idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A idealne do ciast i deserów brzoskwinie. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram.
2: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
9: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
10: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer 1 w Polsce.
0: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka latte crema hot and cool z 2 kg kawy w zestawie. W super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
11: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo. Po reklamie.
12: Meloradio i Ława.

0: Przed nami fala gorąca zarówno dziś, jak i w weekend, a nawet w poniedziałek na Warmii i Mazurach ma być bardzo gorąco. Dziś od 30 do 31 stopni, tyle będzie w Iławie. Jutro zdecydowanie cieplej, a w niedzielę nawet okolice 38 stopni. Ostatni piątek czerwca będzie pogodny, na niebie słońce w roli głównej. O deszczu na razie w prognozach nie ma mowy.
1: Już prawie dziewiąta. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
2: 11 osób zostało poszkodowanych w zderzeniu dwóch pociągów osobowych w Wielkopolsce. Trzy z nich po przebadaniu zostały przewiezione do szpitala. Ich życiu nic nie zagraża. Wczoraj po 18 w pobliżu stacji w Białośliwiu doszło do zderzenia bocznego składów Polregio i PKP Intercity. Pociągi częściowo wykoleiły się, mówi rzecznik wielkopolskich strażaków, aspirant Martin Halasz.
3: Na miejscu wciąż pracują służby. Przez kolejne godziny będą zabezpieczały całe miejsce zdarzenia.
2: Ruch pociągów na trasie Bydgoszcz-Piła wciąż jest wstrzymany, uruchomiono zastępczą komunikację autobusową. Nie żyje były selekcjoner polskich siatkarzy Daniel Castellani. Argentyńczyk zmarł po długiej i ciężkiej chorobie. Miał 65 lat. I zostajemy przy siatkówce. Polacy pokonali Turcję 3-2. To w swoim drugim meczu turnieju Ligi Nacji.

Elbląg-Wielkopolska. To już 9 na zegarach. Cześć, cześć, dzień dobry, hej, siemano. Waldek, Marcin i Daria. Podkręcamy tempo dla was w piątek od samego rana. W tej godzinie, jeszcze przed 10, razem zaczniemy ten weekend.

Nie no, śmiało mogłabyś chórki robić tak gdzieś tam z tyłu, wiesz, głośno, odpowiednio, tak jak przed chwilą. W zasadzie to prawie do każdego numeru to pasowałoby, no tak. Słuchajcie, czy wy będziecie z nami na Sunrise Festival? Jeżeli jeszcze nie macie biletów, to okazja, żeby je zgarnąć, będzie w Meloradiu, więc słuchajcie.

Słuchajcie uważnie. No i już dzisiaj po 21 na naszej antenie Sunrise on Air, czyli program z najlepszą klubową muzą, a jedną z gwiazd na Sunrise Festival będzie Urzel. Już teraz w Meloradio.

0: Chodzą na patrol.
1: Jaka Osia, Jonathan, w Meloradiu podkręcamy tempo. Coś ty tam znalazła znowu takiego, co?
2: No, ja po prostu zawsze trafiam na jakieś dziwne filmiki i znalazłam filmik, no co ty, Ani, która nagrała wraz z partnerem, jakie obrzydliwe rzeczy robią w związku. No i wymienili. Widzę, że się cieszycie. Jej! I oni wymienili kilka rzeczy, które znajdują się u nich na liście i na przykład to jest pożyczanie sobie ręcznika lub szczoteczki do zębów. W sumie wymieniają się swoim DNA, więc wydaje mi się, że to nie jest jakoś dziwne. W czasie choroby nie izolują się. No i to trochę takie dziwne, no bo mieszkają razem, więc w sumie bez sensu mają się izolować. No. Ania również wyznała, uwaga, że gdy jej chłop puści bąka w towarzystwie, od razu umie rozpoznać, że to on. Musiałam wam to powiedzieć, bo ja jak to usłyszałam,
3: to
2: myślałam, że padnę ze śmiechu. Trochę dziwne, obrzydliwe, ale that's okay. No i na przykład wyciskają sobie jakieś zmiany skórne wspólnie, basic trochę.
3: No po coś w końcu ma tego partnera, nie?

0: Idealne połączenie takiego wokalu Ed Sheeran i tych dźwięków od Martina Garrixa w Meloradio. No bo wiadomo, no takie fajne rzeczy trzeba odpowiednio ze sobą łączyć. Na przykład weekend z wakacjami i z piątkiem i z Melo i z energetyczną muzą. Holy moly, za chwilę w Meloradio.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
2: bakłażan.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Miły dzień. Autopromocja. Reklama. Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestune Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestune dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestune Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
1: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie wie.
0: Mrągowo Undercover Festival prezentuje Britney Spears, Amy Winehouse, Bruno Mars, Madonna, George Michael, Guns N' Roses i Taylor Swift. Światowe legendy i ich hity na jednej scenie. Najlepsze tribute bandy z USA i Wielkiej Brytanii odtworzą kultowe koncerty z niesamowitą energią i dbałością o każdy detal. Do zobaczenia 22 sierpnia w amfiteatrze nad jeziorem Czos. Bilety na undercoverfestival.pl. Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. You ready?
2: Tylko w Disney Plus.
3: Every second counts, baby.
2: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
4: Restaurant is flooded.
2: To już ostatnia szansa.
5: I am selling the building.
2: By uratować to miejsce.
6: We have each other and nothing left to lose.
2: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błoń śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
9: W salonach Empik czeka na ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
10: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda Jayku. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajayku.pl i umów się na jazdę próbną.
11: Zapraszamy do salonu Omoda Jayku z Dunek. Olsztyn, Macieja Radaja, 15.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1 plus 1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.

budzę mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Easy on my heart. Gabry Ponte, Melo Radio. Dzisiaj całkiem easy. Możecie zdobyć szybką kasę. Dzisiaj aż 500 zł dla was do zgarnięcia. Możecie wydać na co tylko chcecie i na przykład przepuścić na coś w weekend. 500 czeka na was. Szybka kasa do wzięcia w Melo. Beata, a ty byś najbardziej to na co potrzebowała?
1: Najbardziej na taką kamerkę cofania by mi się taka przydała. Mąż mi pierwszy raz pożyczył auto. No i zaryłam cały bok prawy.
0: Mina męża, to było pewnie ciekawe przeżycie. Ciekawe, do kogo dzisiaj trafi szybka kasa. 500 czeka na was. Wbijajcie jak najszybciej na meloradio.pl i napiszcie, na co potrzebujecie. Jaki macie pomysł, na co wydać w fajny sposób na początek wakacji w ten weekend. 500 od Meloradia. Czekamy, szybka kasa do zgarnięcia. No i najlepsze, że te pieniądze od ręki będziecie mieli i będziecie mogli je wydać od razu.

0: Łatwo nie było. Nawet w niektórych momentach to trudno było. Ale teraz to już będziecie mieli z górki, bo to już. Mamy weekend. Jest, to już teraz. Mamy weekend.
1: Wakacje nawet w zasadzie weekend, mamy.
0: Lato, wakacje, niektórzy to korzystają. Jakieś plany konkretne podobno.
1: No, ja jadę do Sopotu na przykład jutro na chwilę.
2: Co nam przywieziesz?
0: Co
2: chcesz,
0: Barka?
2: Ja chcę go.
1: Przywiozę wam trochę chłodnego powietrza.
0: Dobra, to ja chcę molo.

0: How Much Is The Fish i Scooter, który zagra dla was także na Sunrise Festival w Kołobrzegu w samym środku lata, a teraz już na samym starcie weekendu. Siemanko, Adi.
1: No siemanko, przypominam, odnośnie ryb, że mają dużo kwasów omega-3, a to jest bardzo zdrowe.
2: Aha, spoko.
0: I dużo innych mądrych rzeczy też dzisiaj będzie już niedługo, prawda?
1: Tak. Będą żarty, będą memy, zapraszam.
3: A już o 10:00 zagramy.
1: Kungstow with London i Galaxy w Meloradio.
0: No to bawcie się dobrze.
2: Ty też.
0: Tak będzie.
2: Tak zrób.
1: Weźcie piłkę, idźcie pograć, jeszcze jak sobie podajecie.

0: autopromocja. Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyryty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Kaufland jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 49 za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland. Kaufland jest.
3: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
4: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
6: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
8: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo w świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
10: O!
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak!
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko!
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: O reklamie. Meloradio Iława. Słuchaj na 90.2 FM. Trafik.
12: Aż do marca przyszłego roku potrwa przebudowa ulicy Kamionki w Nowym Mieście Lubawskim. Chodzi o fragment od ulicy Rolnej do granicy gminy. Dzięki temu będzie wygodne połączenie Nowego Miasta Lubawskiego z Kurzętnikiem. Po Iławie jeździ się już bez większych kłopotów na głównych trasach regionu spokój.
1: Pogoda.
12: Synoptycy wydali ostrzeżenie na razie pierwszego stopnia dla Iławy i powiatu przed upałami. Będzie naprawdę gorąco. Dziś na termometrach od 30 do 31 stopni, jutro jeszcze więcej, a szczyt upałów w niedzielę. Wówczas nawet 38 stopni. Piątek, ostatni dzień roku szkolnego, będzie pogodny. Na niebie słońce, chmury, jeśli się pojawią, to niewielkie. Padać w naszym regionie nie powinno.
1: To są newsy Meloradia Iława.
12: Justyna Rudzka, zapraszam. Będzie upalnie. Dla Iławy i powiatu synoptycy wydali ostrzeżenie. Temperatura przekroczy 30 stopni. Lekarze apelują, by w taką pogodę na siebie uważać. Jeśli nie musimy, nie wychodźmy z domów między 10 a 15, mówi kardiolog profesor Andrzej Głowniak.
11: Na co dzień zalecamy wszystkim, również seniorom, regularną aktywność fizyczną. Powstrzymajmy się od niej w tych dniach największego upału.
12: Jednocześnie kluczowe jest, by w upały nie dopuścić do odwodnienia organizmu. Do końca września na jeziorze Jeziorak zaplanowano dodatkowe społeczne i całodobowe dyżury ratowników WOPR-u. Dzięki temu turyści i mieszkańcy będą mogli liczyć na szybką pomoc i profesjonalne działania. Na żeglarzy czekają też ekomarinę i przystanie wodne, gdzie można skorzystać z usług szkutniczych i drobnych napraw. Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego przeznaczy dodatkowe ponad 321 tysięcy złotych na rozwój lokalnej infrastruktury sportowej. Wsparcie otrzyma 10 gmin, m.in. Iława.
13: Minuta do 10. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
14: Atak ukraińskich dronów uszkodził obiekt przemysłowy w mieście Nowomoskowsk w Rosji. Wiadomo, że znajduje się tam kilka dużych zakładów chemicznych. Kierowcy na początku wakacji nie powinni narzekać na ceny paliw. Za litr benzyny 95 płacimy średnio 5 zł i 91 groszy. Litr oleju napędowego to średnio 6 zł i 5 groszy, mówi analityk rynku Urszula Cieślak z BM Reflex.
15: Ceny benzyny i oleju napędowego są niższe niż przed rokiem.
14: Od lipca nie będzie już jednak pakietu CPN. Przenosimy się jeszcze na mundial. Paragwaj i Australia zakończyły mecz bezbramkowym remisem. Także remis, ale 1-1 przyniosło spotkanie Japonia-Szwecja. Ekwador wygrał z Niemcami 2-1. Holandia pokonała Turcję 3-1. A Wybrzeże Kości Słoniowej zwyciężyło 2-0 w meczu z Curaçao.
16: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
13: Siemanko, 10 na zegarach, ja jestem Adi, no i zaczynamy. Mamy piątek, piąteczek, piątunio, czyli najpiękniejszy dzień tygodnia. I to ten roboczy, o dziwo. Kungstofilus London Galaxy, to już teraz.

0: Modelki Włodarski, lubię cię jak lato. Ile mamy tych stopni na termometrach? Czekajcie, aż wezmę telefon i zobaczę, żebyśmy się poczuli dobrze i żebyśmy byli w tym razem. 27 w Warszawie w tym momencie, ale 31 ma być i w całej Polsce w okolicach 30. Ale właśnie, ja mam inne pytanie, trochę też wakacyjne. Kiedy piątek jest idealny? Co musi się wydarzyć, żeby piąteczek był idealny? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. Czekam na wasze głosówki. Wysyłajcie. Najfajniejsze zostaną oczywiście nagrodzone. Ja coś z Melomerchu na pewno dla was znajdę. Daria, nie patrz tak na mnie. Co skiety? Że są?
1: Tamy!
0: Są skiety? No to dzieła! Hej, tu

0: Boxingler, który przepięknie nawiązuje do lat 2000. Tu też gości mnie Kajza. I Can't Wait, jedna z nowości w Meloradiu. Świetna jest ta nuta. 26 minut po 10. Podkręcamy tempo w piątek. Piąteczek, piątunio. Przypominam, że czekamy na wasze odpowiedzi na pytanie, kiedy piątek jest idealny. Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. Czekam na głosówki, za te najfajniejsze coś z Melomerczu się znajdzie. Darka mówiła, że mamy skiety, także jest o co walczyć. A w tej godzinie jeszcze Andy Dust, Carys is Okeria, ale też bardzo weekendowo Hangover od Tayo Cruza i Florajdy.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: To obiad dla kolegów. Jesteśmy zleceni właśnie po tańcu w pracy, więc taki obiadek się przydał teraz.
4: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was.
3: Dziękujemy.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Ach, w taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy wentylator podłogowy Equation 45 cm za 157 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
11: A, ale mi gorąco, Barbara.
12: Mnie też, Marian.
11: To co, klima?
12: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
11: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
12: No przecież.
13: No. Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
15: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Ale jesteś zadowolony,
17: bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
16: Aha.
17: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
16: Wow.
17: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
16: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
18: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl. aliorbank.pl.
19: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
20: Uwaga! Super promocja w Teddy.
21: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
22: Potrzebujesz samochodu, który nadąży za twoim tempem życia? Poznaj BMW X1. Wszechstronnego SUV-a premium, który łączy nowoczesne technologie, komfort i pewność prowadzenia każdego dnia. Teraz możesz jeździć nowym BMW X1 już od 840 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100%. To doskonały moment, aby przesiąść się do BMW i cieszyć się radością z jazdy bez kompromisów. Zapytaj o szczegóły już dziś. Dealer BMW Stunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
23: Lidl, to się opłaca.
24: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
25: Po reklamie. Meloradio Iława. Słuchaj na 90,2 FM.

Natalia Nykiel i Error. To jest Melo Radio, 18 minut do 11. Tak podkręcamy tempo. I w piątek jak coś nie działa, to wszystko jest okej. Szczególnie w pracy, bo można trochę posiedzieć dłużej, wychillować, w rozumieniu oczywiście niepracowania, to jest mega istotne. A jeżeli wy chcielibyście pomyśleć o czymś znacznie milszym, na kim na przykład jak Sandra jest festiwal, to jest ku temu dobra perspektywa, bo dzisiaj jak będziecie słuchać Melo po 18, to macie szansę na wloty, to jedno. A po drugie, dowiecie się całkiem sporo o tej imprezie, no bo Sandra i Soner też będzie po 21, także szykujcie się na potężne muzyczne wrażenia, no i zgarniajcie te wloty, bo już pod koniec lipca jedziemy do Kołobrzegu i będzie epicko.

0: Moonlight i Fort Alabama Ten w Melo Radio. 10 minut do 11, Marcin Sikora ze mną, siemanko.
1: No cześć. Poopowiadam wam, że dzisiaj to raczej w szkołach będzie bardzo krótko.
0: Bardzo krótko w szkołach? No
1: tak.
0: Dobra, znaczy to
1: bo
0: chyba
1: ciepło
0: dobrze.
1: I w sumie wakacje.
0: No tak, no bez kitu, ma to trochę sensu.
2: A już o 11 zagramy.
0: A wiecie co jeszcze ma sens? Save My Love od Kygo. To jednak działa ten aparat, czy nie, Iga? To czemu to fleszem strzeliło? Tak po prostu dla beki, nieważne.
1: Ta po nuta... chciała cię oślepić.
0: Świetnie, oświeciłem się.
2: Meloradio Iława. Autopromocja.
3: No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce kolorowe.

0: 25 czerwca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
8: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
9: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
10: No ale co, Barbara? Rekin!
9: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
14: Wszystko, czego dziś chcę,
15: to hity z Intermarché. Jak lody Grycan 0,9 litra, 15,99, a Coca-Cola 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
17: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko od piątku do soboty. W Biedronce super wyprzedaż artykułów przemysłowych, tekstyliów, książek i zabawek. Teraz aż 50% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum 3 produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na Biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na Biedronka.pl. Biedronka.
18: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer 1 w Polsce.
19: Castorama.
1: Teoria
19: i praktyka.
1: W teorii miał być nowy grill,
19: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: O reklamie. Radio Iława na 92 FM. Pogoda.
4: Dba.
20: Dbajcie o siebie w tych najbliższych dniach, bo pogoda będzie upalna. Warto pić dużo wody, unikać przebywania na słońcu i stosować kremy z filtrem. Już dziś od 30 do 31 stopni tyle będzie w Iławie około 15. Jutro nawet do 35, a w niedzielę na termometrach 38 stopni. Gorąco ma być także w poniedziałek. Synoptycy wydali dla Iławy pogodowy alert.
21: To są newsy Meloradia Iława.
20: Justyna Rudzka, zapraszam. Zarówno dziś, jak i przez weekend w Iławie i powiecie będzie upalnie, dlatego mundurowi apelują, nie zostawiajcie dzieci w zamkniętym samochodzie, choćby na chwilę. Na jeziorze Jeziorak znów panuje spory ruch motorówek i skuterów wodnych. Sternicy muszą jednak pamiętać o podstawowych zasadach na szlaku żeglugowym, mówi Maciej Nierzwicki z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Iławie.
22: Pamiętajmy o tym, że te kamizelki ratunkowe, inne sprzęt nie gryzą. Warto wiedzieć, jak się tym posługiwać, gdzie to na pokładzie jest, do czego służy, bo w sytuacji, kiedy coś się na tej wodzie zadzieje, warto wiedzieć, jak tego użyć.
20: Żeglarze i motorowodniacy mogą skorzystać z komunikatów pogodowych, które Iławski WOPR zamieszcza na Facebooku. Na Mazurach Zachodnich mieszkańcy i turyści skarżą się na coraz większą ilość parkowanych w lesie samochodów. Wiele z nich jeździ również po przyrodniczych odcinkach. Za to można zapłacić nawet 500 zł mandatu. Służby zapowiadają wzmożone kontrole i zachęcają do korzystania ze specjalnych parkingów w drodze na Siemiany czy za osiedlem Lubawskim.
23: Minuta do 11. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
24: Napastnik ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju był pod wpływem narkotyków, potwierdziły to wstępne badania. 19-latek wczoraj zaatakował nożem personel oraz pacjentów wojewódzkiego szpitala specjalistycznego. Ze względu na upały niektóre szkoły rezygnują z zakończenia roku szkolnego na świeżym powietrzu. Będzie zatem krótko, przede wszystkim z troską o zdrowie uczniów, mówi Małgorzata Dudzisz-Zachwatowicz ze Szkoły Podstawowej nr 15 w Lublinie.
25: Uczniowie już i tak czekają na wakacje, a ci, którzy chcą się jeszcze ze sobą spotkać, spotkają się pewnie w przyszłym tygodniu.
24: O organizacji zakończenia roku szkolnego placówki decydują samodzielnie. Szczecińscy naukowcy stworzyli biomateriał do leczenia złamań kości nadgarstka. Nazywa się Light Bone, jest mniej inwazyjny niż śruby ortopedyczne, utwardza się pod wpływem światła i ciepła, a później się wchłania.
21: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
26: Siemanko, 11 na zegarach. Adi po tej stronie. Mamy piątek, piąteczek, piątunio. Nareszcie! Kygo, Kylie's Griffin, Save My Love, od tego zaczynamy. A to będzie też nuta, która pojawi się na...

0: Topic, Becky G, Sorry Papi w Melo Radio. 15 minut po 11, podkręcamy tempo, a ja pytam was, kiedy piątek jest idealny? Co trzeba zrobić, co trzeba mieć? Mamy słuchaczy.
1: Najlepiej, żeby to był 10, koniec pracy i wypłata. Pozdrawiam.
0: Pozdro, idealnie to brzmi.
2: Najlepszy piątek to jest ten piątek, kiedy od poniedziałku zaczynamy urlop. Pozdrawiam.
0: No sztos totalny.
3: Idealny piątek to wiesz, że idziesz na urlop, a w dodatku jeszcze w tym dniu wpada wypłata.
0: No dosłownie. Kiedy jest piątek idealny, dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. Znajdziecie go na meloradio.pl. Czekam na głosówki i za te najfajniejsze coś z Melomerczu wam się trafi. Może nawet skiety. Hej!

0: Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Fukaj, Liwka, Enklawa i Chcę Więcej w Melo Radio. 28 minut po 11. Pytam cały czas o to, jaki jest idealny piątek, co musi się wydarzyć, by piątek był idealny. WhatsApp Meloradia, znajdziecie go na meloradio.pl. A my jeszcze w tej godzinie zagramy Tripsa i Kubańczyka. Ostatni raz zatańczysz ze mną. Klasyka w nowoczesnym wydaniu, ale za to naprawdę bardzo, ale to bardzo dobra. No na piątek idealna.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: to promocja. Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
1: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
2: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
0: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14 a 18. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight w Melo Radio.
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99.
1: Jak tak? To Allegro.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert dalej masz.
4: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
5: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
11: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
12: Po reklamie. Meloradio Iława. Słuchaj na

Ostatni raz zatańczysz ze mną, to Tripsy Kubańczyk w Meloradio, 19 minut do 12. I szybkie przypomnienie, no bo skoro piątek, to by być może pamiętacie, a jeżeli nie, to chętnie przypomnę. Do zgarnięcia macie nie 200, a 500 złotych w szybkiej kasie. I to na co tylko chcecie. Dlatego, jeżeli akurat macie moment, co polecam bez kitu zrobić od razu, to wejdźcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam napiszcie, na co byście chcieli to wydać, po prostu od serducha. Ja powiem wam tylko tyle, że im bardziej szalone pomysły będziecie mieć, tym większa szansa. 500 czeka.

0: Simza i Fire Fire w Melo Radio. A ja już nie Fire Fire piąty dzień. 10 minut do 11. No Marcin to... Sikora w studiu się ma.
1: No to trzymaj się, bo Fire to bardzo zły nauk. No ale będzie fire z nieba, bo upały straszne będą i miasta europejskie nie są na nie przygotowane tak naprawdę.
0: Fantastycznie, w ogóle to jest super, że ekstra jest.
2: A już o 12 zagramy.
0: K-popowo trochę będzie. Country X i Golden w Melo Radio. Ten numer w Melo Radio punktualnie o 12. Polecam już teraz robić głośniej, bo jest naprawdę świetny.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: To super weekend z znajomymi, grillek i później żużel.
2: Możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Super, fajnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Dostaniesz coś za świadectwo?
8: No raczej. Rabat od Media Expert.
7: Wow, też chcę.
8: To proste. Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
7: Mega.
9: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł. A za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.

0: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
1: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: Radio Iława. Słuchaj na 90.2 FM. Pogoda.
1: Początek wakacji będzie naprawdę gorący, zarówno dziś, jak i w weekend oraz w poniedziałek. Temperatury będą wysokie, dziś w Iławie od 30 do 31 stopni, jutro 35, a w niedzielę 38. Żar będzie lał się z nieba. Piątek będzie pogodny i suchy, na razie o deszczu nie ma mowy. Odrobinę chłodniej zrobi się od środy, wówczas na termometrach takie 20 parę stopni.
0: To są newsy Meloradia Iława.
1: Justyna Rudzka, zapraszam. Najbliższe dni zapowiadają się niezwykle gorąco. Synoptycy twierdzą, że temperatura w Iławie i powiecie będzie mocno powyżej 30 stopni. Taka pogoda ma się utrzymać do poniedziałku włącznie, dlatego warto pić dużo wody i unikać przebywania na słońcu. Region Pojezierza Iławskiego już cieszy się zainteresowaniem turystów. W portach i niewielkich marinach powoli zapełniają się rezerwacje jachtów i motorówek. To dobry czas na zwiedzanie lub przeprowadzkę do przyrodniczych i pełnych uroku mazurskich miast. Wiedzą o tym doskonale mieszkańcy, którzy zakochali się w tych stronach już wiele lat temu.
2: Nie jestem z Iławy, przyprowadziłam się tu jakieś 10 lat temu z Olsztyna. Znalazłam tu swoje miejsce na ziemi.
3: Ten teren nad jeziorem, te wszystkie ścieżki, no jest gdzie spędzać czas.
1: Oprócz kluczowych i popularnych imprez, miasto stawia również na naukę pływania, zdobywanie umiejętności żeglarskich i motorowodnych. Przed nami wielkie sportowe emocje, ale i nieuchronne drogowe utrudnienia. Już w ten weekend Energa Susz Triathlon. Szczegóły na stronie susz.pl.
4: Minuta do 12. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
5: Zaczynamy od Wenezueli. Ponad 50 tysięcy nazwisk jest na liście zaginionych po trzęsieniu ziemi. Rodziny poszkodowanych walczą z czasem, aby dotrzeć do ludzi znajdujących się pod gruzami. Zginęło dotąd co najmniej 235 osób. Europejskie miasta tymczasem nie są przygotowane wciąż na upały. Przy ponad 40 stopniach kurtyny wodne, zdroje i klimatyzacja już nie wystarczą. Dlatego, jak mówi architektka krajobrazu dr Kamila Boguszewska, trzeba wprowadzać nowe rozwiązania.
6: I to naprawdę wprowadzamy drzewa. Zielone dachy, zielone ściany. Nie bójmy się pnączy, ochładzają tą przestrzeń.
5: Warto stawiać też na tańsze, ale energooszczędne nawilżacze powietrza. I na koniec ważna informacja dla prawdziwych miłośników zakupów. W tę niedzielę sklepy będą otwarte. A kolejna niedziela handlowa przypada dopiero 30 sierpnia, także korzystajcie.

0: Siemanko, 12 na zegarach. Dzięki Marcin za pozytywne zakupowe newsy. Bardzo doceniamy, bo się przyda to wszystkim. Biorąc pod uwagę, że sporo osób wyjedzie gdzieś na Mazury i tak dalej.
1: No pewnie.
0: Czujcie się bezpiecznie i zaopatrzeni. A z tej strony.

0: David Guetta, Alok, Steve Fisher i Run Run River and Just Above Me w Melo Radio. 14 minut po 12. Piątek idealny. Jaki jest? Co powinno się wydarzyć, by piątek był ideolo? Proszę bardzo, WhatsApp Melo Radio się kłania.
1: Piątek jest wtedy, kiedy wracasz z kursu po całym tygodniu do domu, żeby przywitać rodzinę.
0: No i pięknie, stary, ale mega mi zaimponowałeś tym, naprawdę, sztosik.
2: Moim zdaniem idealny piątek jest wtedy, gdy szef zadzwoni, że nie musisz dzisiaj przejść do pracy.
0: Ale ekstra, trzymam za to mocno kciuki, żebyście mieli kiedyś taką sytuację, naprawdę. A tymczasem muzyczne tsunami, które od wielu lat jest po prostu świetne.

0: The Bauza i Magnetic w Melo Radio. 27 minut po 12 podkręcamy tempo i mamy piątek, czyli pojawią się nowości muzyczne i za chwilę, no bo jeszcze w tej godzinie będę miał dla was coś zupełnie nowego od Alana Walkera. I to będzie współpraca, ale jeszcze wam nie chcę do końca powiedzieć z kim, bo to niespodzianka. Za chwilę wracam.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Meloradio i Ława. Słuchaj na 90.2 FM. Reklama. Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
2: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach O Moda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
3: Zapraszamy do salonu O Moda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
4: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na Amazon.pl.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
10: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
11: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
12: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
15: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
16: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
17: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
19: Notino. Today is yours. Feel good.
20: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
21: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
22: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW Zdunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
23: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
24: Po reklamie.

0: Clean Bandit, Rockabye i 17 minut do 13.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: No powiedz państwu, co zrobiłeś, cwaniaczku, no?
2: Pociąg włoski, dwa kokoski.
0: Dobra, piątek. Słuchajcie, obiecałem, że będzie premierowo zupełnie nowe nagranie. To był przed momentem Mikołaj jako fan kokosów. Nie pytajcie, nie wiem dlaczego, może jeszcze ananasa lubi. Nieistotne. Słuchajcie, Alan Walker pochwalił się zupełnie nowym nagraniem. Do współpracy zaprosił nikogo innego. Ava Max, czyli ponownie spotykają się razem, by no zaczarować scenę muzyczną. I to dosłownie tak będzie w tym przypadku także. To była bardzo udana współpraca poprzednim razem i tutaj coś czuję, że będzie identycznie. Poznajcie Fate premierowo w Melo Radio.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: gdzieś to już słyszałem.
1: Ja znam gdzieś ten motyw.
0: Ja też to kojarzę.
1: Z filmem mi się kojarzy.
0: No jakie, ale to epickie coś takiego, nie? No.
1: Ale banger w ogóle.
0: No sztos, zarąbista nuta. Dobrze, że nie powiedziałem inaczej. Jak wiecie, co to było, ten sample, skąd się wzięło i tak dalej, dajcie znać na WhatsAppie Meloradio, bo teraz będziemy kminić.

0: Przed chwilą pytaliśmy o nowego Alana Walkera. Skąd te sample? Bo my to kojarzymy z Mikołajem i w ogóle, nie? No i mamy odpowiedź z WhatsAppa. Siemano.
1: Yo, yo, ten nowy Alan Walker to Carmina Burana. Sporo lat ma.
0: No bez kitu. Dobra, no to udało się, znalezione.
2: Ale pochwalę się, że ja sobie przypomniałem, zanim usłyszałem głosówkę.
3: Jasne. O, fortuna.
0: Tak było. Co w newsach, Ula?
4: Nie będę śpiewać.
0: Jak to?
4: Powiem o tym, jak że tankować to najlepiej dziś.
0: No jak tankować to?
5: A już o 13 zagramy.
0: A Lottery Talk to You w Melo Radio. No, to śmigajcie, tankować, uważajcie na siebie i miejcie włączony Melo Radio. To gramy punktualnie o 13.

0: te soboty i niedzielę. Winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A masło Extra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: ING to twój asystent, który odpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
6: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: 25 czerwca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem, cena przed obniżką 24,99, a teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: O reklamie. Meloradio Miława.
5: Minuta do 13. Newsy Meloradia i Ula Harciarek.
6: Na początek apel resortu klimatu. Nie używajcie ognia w lasach, bo od stycznia do końca maja doszło już do 4,5 tysiąca pożarów lasów. To więcej niż rok temu. Od jutra ceny maksymalne paliw będą wyższe. Benzyna 95 ma kosztować się nie więcej niż 6 zł i 2 grosze, 98 6,70, a diesel 6,17. Na koniec o tym, że Polacy dbają o zdrowie, urodę i dobre samopoczucie. Prawie 80% Polaków wydaje na to 300 zł miesięcznie, mówi Agnieszka Kozioł ze Związku Przedsiębiorstw Finansowych.
7: Aż 67,5% respondentów wskazało suplementy diety i witaminy, a 67% kosmetyki i pielęgnację.
6: Rzadko z kolei korzystamy z wyjazdów wellness czy spa.
5: Siemanko, 13 na zegarach, piątek, piąteczek, piątunio, tylko przypominam, bo niektórzy może zapomnieli, albo nie wiem, poczuli się trochę gorzej, zrobiło wam się smutno, to się uśmiechnijcie, bo jest Friday! A to jest Anotary Talk to You, który na pewno pojawi się dzisiaj w 30 Meloradia. Kto jeszcze nie głosował, to zapraszam, meloradio.pl.

Dub Dog, Spyzu, Zorki, How Does It Feel w Meloradiu, 15 minut po 13, podkręcamy tempo. 130 uderzeń na minutę w pozytywnym słowa znaczeniu, to jest ten beat, który mam nadzieję, że sprawi, że będziecie mieli ochotę coś podziałać. A warunki będą ku temu, bo będzie bardzo ciepło. Może nie mówię, że od razu z rana, ale wiecie, jak już minie to 37 stopni, to wieczorem będzie fajnie. I tak się spotkać z ziomkami w plenerze, to myślę, że jest naprawdę dobra opcja, więc zadzwońcie od razu, nie czekajcie, tylko się umawiajcie i róbcie coś fajnego. A może wam pogra na przykład J-Lo do tego? Swoją drogą, nie wiem, czy widzieliście, ale J-Lo też w serialach występuje. J-Lo, Pitbull, Dance Again, to już teraz.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Gips, PZ, For Money i Karnawał w Maloradiu. Tak, podkręcamy tempo. 28 minut po 13. Słuchajcie, w tej godzinie jeszcze będę miał dla was bardzo fajne nawiązanie do klasyka z panem Drainmanem na czele i mam tutaj na myśli formację Disturbed. Raczej część z was może ich kojarzyć ze słynnego wa-a-a-a i takich trochę bardziej metalowych brzmień, ale tutaj Cyril sprawił, że The Sound of Silence jest bardziej klubowe. To jeszcze w tej godzinie.

0: Reklama.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. You ready?
6: Tylko w Disney Plus.
7: Every second counts, baby.
6: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
8: Restaurant is flooded.
6: To już ostatnia szansa.
9: I am selling the building.
6: By uratować to miejsce.
10: We have each other and nothing left to lose.
6: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.

0: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa, opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Po reklamie. Meloradio i Ława na 90 i 2.

Calvin Harris, John Newman i Blame w Meloradiu, 18 minut do 14. Calvin będzie na tegorocznym Tomorrowland. A teraz jeszcze szybkie przypomnienie, że po 18 macie szansę zgarnąć wloty na przepiękną polską imprezę, która będzie epicka, Sunrise Festival. Możecie tam być po 18, słuchajcie uważnie, no bo wtedy szansa na zaproszenia, dzięki którym dostaniecie się do Kołobrzegu tak naprawdę, także walczcie, koniecznie, serio, bo będzie ekstra. Już pod koniec lipca się tam będziemy łapać i będzie naprawdę superancko, bo pełno scen, dużo pozytywnej energii. Tylko was brakuje. Do dzieła. Słuchajcie Melo po 18. Milky, David Guetta, Just the way you are.

0: Bledka i tańcz, 8 minut od godziny 14. Tak wam gramy w Meloradio w piątek, piąteczek, piątunio. No i wakacje chyba można powiedzieć, że w sumie to już są, no bo ta temperatura, nie? Jest gorąco.
1: Temperatura.
0: O, wiedziałem, że oczywiście nawiązanie do Skolima.
2: No pewnie, no.
1: A jak?
2: Czego byś się innego spodziewał?
0: Nie, no. Czyli piątek, tak? Wszystko
1: nie
0: dobrze.
1: Nie, no, zerwaliśmy.
0: Czekaj, co?
1: Chociaż nie byliśmy razem.
0: Czekaj, co?
2: Co, ty nie słyszałeś o tym słynnym rozstaniu ze Skolimem?
0: Nie. I gdzie to było?
1: W Meloradio.
0: Aha!
3: A już o 14 zagramy.
2: Turn the lights off.
0: Czemu mi nic nie powiedzieliście? Nie wiedziałem.
2: To trzeba Free Fightu słuchać. No co ty, gościu, nie wiesz?
1: Masakra.
2: Nie wiesz?

0: Radio Iława. Słuchaj na 90.2 FM. Autopromocja.
1: No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce, kolorowe napoje. A,

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
6: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
9: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
10: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl. You ready?
11: Tylko w Disney Plus.
12: Every second counts, baby.
11: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
13: Restaurant is flooded.
11: To już ostatnia szansa.
14: I am selling the building.
11: By uratować to miejsce.
15: We have each other and nothing left to lose.
11: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
16: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna, marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Biedronka.
17: Money, money, money!
18: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
17: Wygrałam w Cherry Money!
18: Cherry Money?
17: Nowy

0: Minuta do 14, czas na newsy Meloradia.
1: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
2: Najbliższe dni będą upalne, takie są prognozy IMGW. Jutro na zachodzie kraju nawet 38 stopni, a kulminacja gorąca w niedzielę i poniedziałek. Na termometrach możemy wtedy zobaczyć nawet 41 stopni. No i w związku z upałami Państwowa Inspekcja Pracy uruchomiła specjalną infolinię. Można zgłaszać tam przypadki wysokich temperatur w miejscu pracy. A dziś uczniowie pożegnali szkołę. Jakie mają wakacyjne plany?
3: Może nad morze, ale nie wiem.
4: Może nad morze właśnie. A wiemy, jak się pisze to morze i nad morze?
3: Że to morze, nie, że morze to z wodą. To się pisze przez rz, kropka, a to morze z wodą przez rz.
4: No i super, świetnie zdany język polski na 6.
3: Na 5, ale tak.
2: Z uczniami w Lublinie rozmawiał Mateusz Kasiak.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Wektra do mnie dzwoni, proszę przestać, bo jestem w pracy.
0: Okej, okay, sorry, już się rozłączam.
1: O, przestali.
0: Widzisz?
6: To jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim.
0: Wreszcie piątek, a propos dzwonienia, Mikołaj ma fantastyczną historię do opowiedzenia.
1: Tak, czekałem dzisiaj na kuriera. To znaczy inaczej, czekałem na kuriera w ogóle, myślałem, że będzie w przyszłym tygodniu, okazało się, że będzie dzisiaj, więc napisałem mu bardzo ładną wiadomość, że niestety nie będzie mnie w domu, co najmniej do 19:00 i czy mógłby na przykład do pracy mi przywieźć, albo do jakiegoś punktu, na co on napisał na poniedziałek. A ja zapytałem, aha, czyli nie ma możliwości odbioru w jakimś punktu, w jakimś punkcie. I dostałem wiadomość zwrotną GLS.
0: No ale czego ty nie rozumiesz?
1: No właśnie, właśnie tego na końcu.
0: Natomiast wszystko się dobrze skończyło.
1: Tak, pan zawiózł mi jednak do punktu. Bardzo był miły i bardzo pomocny, dziękuję.
0: Pozdrawiamy wszystkich kurierów, kochamy was. Iga, Mikołaj, siemanko!
6: Free.

Ariana Grande Break Free, podkręcamy tempo w Meloradiu. A teraz przenosimy się, znaczy za moment, do Włoch. XD. Mam nowy tatuaż najwyraźniej. Dzięki, Adrian.

0: Felix Jęczał z Mikołaj. Zamknij oczy i wyobraź sobie piękną scenę. Jesteśmy we Włoszech.
1: O, świeci słońce.
0: Oczywiście.
1: Komendatori.
0: Zbliżamy się do fontanny di Trevi.
1: Dzieło sztuki. Słyszę ten szum. Wow, ale zaraz będziemy oglądać fantastyczne piękno.
0: Chcemy podejść, zrobić sobie zdjęcie, a tam?
1: Mi scusi, drodzy państwo.
0: Mężczyzna, który się kąpie i nie chce wyjść.
1: Co jest?
0: I powiedział, że nie, nie wyjdę. Nie.
1: No jest w sumie gorąco, ale są inne sposoby. Ja na przykład się ogoliłem na zero.
0: Ja chodzę pół rozebrana.
1: I każdy jest zadowolony.

0: Armin van Buuren, Sophie Alice Baxter, Not Giving Up on Love. Tak podkręcamy tempo we Freak Fight'cie, a teraz porozmawiajmy o kochaniu się.
1: Tak, ponieważ pewien seksuolog...
0: Znany.
1: Znany skądinąd. No, zrobił takie podsumowanie właśnie. Jak długo polski mężczyzna tak przeciętnie daje sobie radę?
0: Posłuchajmy.
2: Najwięcej Polaków uprawia seks przez 3 minuty, na drugim miejscu są 2 minuty, na trzecim miejscu są 4 minuty, 5, 6, 7, 8.
1: 9, 10.
0: 11.
1: I tak dalej, nie? Tak już leci. 3 minuty, ale czy to jest, wliczamy w to na przykład, wiesz, grę wstępną?
0: Nie, nie.
1: Albo jakieś takie francuskie różne klimaty?
0: Nie, sam stosunek po prostu tyle trwa.
1: Aha, no to ile powinien trwać?
0: Liczę. No, analizuję. No.
1: Bo wiesz, że to jest cardio też, nie?
0: No dobrze, ale no to jest fajniejsze niż siłownia przecież.
1: Znaczy, no zależy dla kogo. Znam takich, co... A może nie będę kończył. Arnold Schwarzenegger kiedyś miał taki wywiad. Wpadło. Polecam obejrzeć.
0: Ała, coś mi do oka wpadło.
1: To ja.
0: A.

0: Goto, Gordo, Boże, co ja powiedziałem. I Rainer Zonneveld, to jest Loco Loco i to były, co, jakieś 2-3 minuty szaleństwa?
1: Jakoś tak.
0: Podobno właśnie tyle trwa przeciętny seks Polaka. Ale no właśnie, odbyliśmy tutaj taką dyskusję, między innymi, że to jest kardio i Paweł bardzo mądrze odezwał się na WhatsAppie Meloradia.
1: Sprawdzimy, czy mądrze.
0: Bardzo mądrze.
2: Cześć Melo. Jasne, to jak ktoś ma pracować, to wtedy można się zastanowić nad ilością minut tej pracy. Aha. Ale jak ta druga połówka ma nagle popracować intensywniej, to po pół minuty jest zdyszana i ona twierdzi, że nie, że tak nie da rady i z takim intensywnością to nie. Ale jak leżyt i mówi to szybciej, głębiej i w ogóle, to nie, to już masz z 5 minut dybać. Tak więc to tak tylko działa zazwyczaj w jedną stronę.
0: No właśnie, wy to byście chciały tylko leżeć, pachnieć.
1: Paweł, Mikołaj, dla 3 minut to nie opłaca się rozebrać. Ale w 3 minuty, nawet mniej, można wygrać bilety na Sunrise Festival w Kołobrzegu.
0: I to się zdecydowanie opłaca, słuchajcie Meloradia, bo są bilety do wzięcia, a niedługo będą też karnety.
3: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Kto zwalcza ból?
2: Fundarek!
1: Kto?
2: Fundarek! Fundarek!
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miał być nowy grill,
4: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
10: No ale co, Barbara? Rekin!
9: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099.

0: korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omoda.jq.pl i umów się na jazdę próbną.
1: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie. Meloradio i Ława. Słuchaj na 90 i 2 FM.

0: stary. Gorąco.
1: Oj, dobre słowo, tak, tak, tak. No właśnie, jest gorąco nie tylko u nas, ale w ogóle w całej Europie.
2: Zgadza się.
1: W Londynie miała się odbyć konferencja. Temat:
2: świetne.
1: Adaptacja społeczeństw do rosnących temperatur.
2: Bardzo ważne to jest.
1: Niestety konferencja się nie odbyła, ponieważ w Londynie są zbyt wysokie temperatury.
2: I nie dowiemy się, jak sobie radzić z tymi upałami.
1: Niestety. No ale są tacy, którzy twierdzą, że zmiany klimatu nie ma, bo w zimie jest zimno, nie?
2: No, no tak, jak jest lato, to...
1: To jest ciepło.
2: Ciepło.
1: Wszystko się zgadza.
2: Carry Andy Dust, Carries.

0: Jak ty ładnie śpiewasz, Lumix, Self-Aware, tak podkręcamy tempo w Meloradiu.
1: A już o 15 zagramy
2: Beauty and a Beat, Justin Bieber i Nicki Minaj.
0: Punktualnie o 15 to zagramy.

0: emocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat.
2: Ewelina, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Uwaga! Super promocja w Teddy!
12: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
0: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
13: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
14: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.

0: 90 i 2 FM.
1: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia.
2: Ula Harciarek on the mic.
3: Dobry news na początek wakacji. Wreszcie można przejechać między Gdańskiem a Szczecinem. Drogą ekspresową do ruchu został oddany ostatni odcinek trasy S6. Będzie łatwiej pozbyć się wraku samochodu. 30 czerwca w życie wchodzą przepisy, które ułatwią złomowanie pojazdów, mówi Anna Swoboda z firmy Olmet.
4: Osoby chcące zezłomować auta nie będą już musiały wędrować po urzędach celem wyrejestrowania pojazdu, tylko ten obowiązek będzie w całości scedowany na stację demontażu pojazdów.
3: Na złomowaniu auta można zarobić do kilku tysięcy złotych. No i jeszcze mundial, bo za nami półmetek. Bramek pada najwięcej od blisko pół wieku. Trybuny zazwyczaj pękają w szwach. Są też pierwsi przegrani. Walizki mogą pakować m.in. Czechy, Haiti i Turcja.
2: Mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu i pojeździmy trochę samochodem.
1: Tak, ale to nie będzie prosta podróż, bo nie. Gorąco.
2: Masz klimę.
1: A nie. Średnio działa. No

0: Moziman wystąpi na Tomorrowland w Belgii w miejscowości Boom, a ja mogłam z Mozimanem pojechać do Francji kiedyś. Nie skorzystałam.
1: No to głupio zrobiłaś.
0: Nie tak bardzo głupio jak pewna pani kierowca.
1: Oj, zdecydowanie. Pewna kobieta na A1, no niestety ominęła swój zjazd.
0: Zdarza
1: więc
0: się.
1: Postanowiła zrobić najbardziej logiczną rzecz na świecie.
0: Tak?
1: Zawrócić i pojechać pod prąd na autostradzie.
0: Wow, a może ona myślała, jest po prostu w trendach, że występuje w GTA.
1: A może tak być. No ale to zapłaci więcej teraz niż to 400 zł za grę.
0: A
1: myślę,
0: ile?
1: Że taki mandat to troszkę więcej.
0: Dużo więcej?
1: No za jazdę pod prąd na autostradzie mam nadzieję.
0: Sorry, papi.

0: Jack Jones, Never Be Lonely. Czy teraz jest ten czas, kiedy ty mówisz, a ja nie rozumiem?
1: Tak. Znaczy, zrozumiesz na pewno. Okay. Przynajmniej drugą część. No więc Ekwador to jest taki kraj.
0: Zgadza się.
1: Który teraz osiągnął historyczny sukces na mundialu, ponieważ pokonał Niemcy 2-1 i tym samym zapewnili sobie udział w fazie pucharowej. I to jest tak wielki sukces dla Ekwadoru, no bo pierwszy raz w historii im się to udało. To jest tak wielki sukces, że dzisiaj mają dzień wolny, bo prezydent Ekwadoru ogłosił święto i jest wolny od pracy.
0: Wyobraź sobie, że jakimś dziwnym trafem, dziwnym cudem Polacy coś wygrali. Przecież my byśmy mieli wolny miesiąc.
1: Ale, no właśnie, a wyobraź sobie, że 4 lata temu my też historycznie wyszliśmy z grupy na mundialu i nie było wolnego.
0: Ale co dalej? Co to znaczy, że wyszliśmy z grupy?
1: No to znaczy, że dostaliśmy się do fazy pucharowej, z której natychmiast odpadliśmy, ale... No sukces był, tak samo jak w przypadku Ekwadoru, tylko nie było dnia wolnego.
0: Wow. A to nie był przypadkiem mniejszy sukces niż...
1: Nie no, dla nas to też był duży sukces. Aha. Nie było dnia wolnego, ale miały być premie dla piłkarzy, tylko potem się wszyscy oburzyli, że oni krzyczą premia w szatni i nie dostali.
0: I dobrze.
1: Tak, a potem poleciał trener.
0: O, biedny.

0: Bob Sinclair, I Can't Wait. Czy mamy tutaj fanów Shreka, ręka do góry?
1: To ja.
0: To ja też.
1: To znaczy tych pierwszych dwóch.
0: Ja
1: liczy się?
0: Też się pod tym podpisuję, okay. Ale będzie spin-off.
1: Tak, no właśnie ten trailer najnowszego Shreka został średnio chyba odebrany.
0: Więc na szybko wymyślili nowy film.
1: I o tym wam powiemy jeszcze w tej godzinie.
0: Potwierdzone info.

Halo Radio Iława. Słuchaj na 92 FM. Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego

0: Reklama. Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2. Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak olej kujawski 3 litry, jedynie 17,97. A ptasie mleczko Wedel 12,99, kupując dwa opakowania.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
8: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
9: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Sunrise Festival powraca. Od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce. Legendarne afterparty. Sunrise Festival. Energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
12: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer 1 w Polsce.
14: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
15: Przyciąga spojrzenia, zachwyca charakterem. Nowe BMW X2 to SUV coupé dla tych, którzy lubią wyróżniać się na drodze. Dynamiczna sylwetka, nowoczesne technologie i sportowy charakter zamknięte w wyjątkowej formie. Teraz BMW X2 dostępne jest już od 980 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100%. Poznaj BMW X2 i przekonaj się, że wyjątkowy charakter może być bliżej niż myślisz. Odwiedź BMW Zdunek i poznaj szczegóły oferty. Dealer BMW Zdunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn.
16: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
17: O.
16: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
17: O, a o ile?
16: 35 groszy taniej na litrze.
17: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
16: Tak.
18: A jak lemoniadę?
16: No też.
17: To poprosimy.
16: Ale co?
18: Wszystko.
16: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
19: O reklamie. Meloradio Iława.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Four Strings Melo Radio. 30 czerwca 2028 to wtedy wyjdzie spin-off Shreka.
1: Będzie osle. Film o ośle. To jest chyba jedna z najlepszych postaci. Natomiast...
0: Tak?
1: No wiadomo, w polskiej wersji językowej chyba nikt pana Sztura nie zastąpi.
0: Przypomnijmy sobie, jak osioł brzmiał.
1: Tak, tak.
2: Samotność, ciężki los. Przyjacielem mym bądź.
3: Dość! Przestań! I ty się dziwisz, że nie masz przyjaciół?
0: Utożsamiam się z osłem.
1: Co masz na myśli?
0: Nie, nic.
1: To moje bagno.
0: Nasze bagno.

0: siedzi nam ten kawałek. Hard to be humble, Mikolas, Trips. Trips w sumie, bo to Polak.
1: Ale mieszka w UK, więc teraz Trips, nie?
0: Dlatego nie odpisuje nam na DM.
1: For my mates, Trips.
0: Trips, yeah, that's true. Będzie gorąco i to nie jest tajemnica, ale będą pewne udogodnienia w związku
2: tak,
0: z tym.
2: Tak, dla podróżujących koleją, tak? I o tym w newsach.
3: A już o 16 zagramy
1: Boy You Turn Me, Felix, Jen i Kaskada.
0: I tak wam zagramy punktualnie o 16,
1: bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.
3: Meloradio Iława na 92 FM. Autopromocja. Sunrise.

0: promocja. Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek, Leonharda 3, Olsztyn.
5: You ready?
6: Tylko w Disney Plus.
7: Every second counts, baby.
6: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
8: Restaurant is flooded.
6: To już ostatnia szansa.
9: I am selling the building.
6: By uratować to miejsce.
10: We have each other and nothing left to lose.
6: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
11: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
12: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
13: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Educho Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
15: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Od czwartku do niedzieli. Tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz nektarynki na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
16: Codziennie niskie ceny.
17: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
18: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
19: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
0: Po reklamie. Autopromocja.
20: Sobotnie Dobre Melo zaczyna się od The Best of Tomorrowland. W każdą sobotę już o 20:00 najlepsze sety prosto z boom w Belgii. Zagrają także sami najlepsi: Armin van Buuren, Rehab, Skytek, Korolowa i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego Melo. Słuchaj już jutro po 20:00 tylko w Melo Radio.
0: Autopromocja.

0: i ławie.
1: Justyna Rudzka, zapraszam. Już jutro o 16 w Amfiteatrze w Biskupcu rozpocznie się 6. Festiwal Smaków pod hasłem Miód, Cud, Natury. Na odwiedzających czekać będą stoiska kół gospodyń wiejskich, degustacje, tradycyjna grochówka, pokazy kulinarne oraz atrakcje dla dzieci. Nie zabraknie koncertów. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Blue Cafe. Jutro i w niedzielę odbędzie się jubileuszowy Energa Susz Triathlon pod hasłem 30 lat napędzanych pasją. W programie znalazły się zawody na dystansie średnim, Mistrzostwa Polski w akwatlonie dla dzieci, młodzieży i dorosłych, czy zmagania o puchar dowódcy generalnego rodzaju sił zbrojnych. Nie zabraknie także muzycznych atrakcji. Już jutro można wybrać się na spacer z przewodnikiem po Iławie. Start o 12 spod Ratusza Miejskiego. Tematem 800 lat od sprowadzenia krzyżaków do Polski.
2: Minuta do 16, czas na newsy Meloradio.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: Ceny paliw w wakacje mogą być wyższe. Stanie się tak, jeśli rząd zakończy program ceny paliw niżej. Według biura Reflex ceny mogą wzrosnąć do 60 groszy za litr. Jeśli w czasie zbliżających się upałów chcielibyście zrezygnować z podróży pociągiem, no to możecie zwrócić bilety, mówi rzecznik PKP Intercity Michał Wrzosek.
5: Podróżni, którzy do 23 czerwca kupili bilet na przejazd w terminie od 25 do 30 czerwca, mogą dokonać zwrotu biletu bez dodatkowych kosztów. Dotyczy to wszystkich rodzajów biletów i wszystkich ofert specjalnych.
4: Nawet tych, które kupowane były jako bezzwrotne. A w związku z upałami zmieniają się wakacyjne destynacje mieszkańców państw Zatoki Perskiej. Według emirackich agentów podróży popularniejsze stają się Szwajcaria czy Austria.
2: 70 gałek lodów można mieć za 500 zł.
3: Wow, to... czy to jest dużo lodów, czy mało lodów? Chyba mało.
2: Dużo. 70 gałek.
3: Ale jestem gruby.
2: Mikołaj, hej.

0: Velvet Chemistry w Melo Radio. Wyobraźcie sobie, że macie wielkie plany. Mm-hmm. Chcecie mieć dom. I wyobrażacie sobie siebie w tym domu.
1: No ale niestety, żyjemy w Polsce i wiecie jak to jest. My to, my to. Pato deweloperka.
0: I o tym za chwilę pogadamy.

0: być jakaś sponsorowana piosenka. Ale w Darłowie, no... Darłowo pojawiło się na mapie Polski już po raz drugi, można powiedzieć, ponieważ inwestor budował tam takie szeregowe domy z ogrodami i miały tam być takie strefy handlowe, ale coś nie wyszło i teraz jest tam Biedronka.
1: Wow! Blisko, tak jakby na przykład ja czasami mam wrażenie, że sklep jest dla mnie jak dom, tyle wydaje.
0: To chyba nie w ten sposób. No dobra, to prawda, osiedle wygląda jak domy, są te daszki spadziste i tak dalej, no tylko w środku jest Biedronka, nie? Podobno plan im się pozmieniał. To jest trochę tak jak, wiesz, w Wordzie próbujesz obrazek przeciągnąć i cały dokument się rozjeżdża. To na pewno musiało się to wydarzyć.
1: Najgorzej.

0: 17 po 16.
1: Szybka kasa na weekend w Meloradio.
0: Dzisiaj mamy dla was 500 zł.
2: To jest dużo pieniędzy.
0: Dużo.
2: I tyle pieniędzy chciałaby mieć Agnieszka, do której już teraz dzwonimy. Agnieszka ma oczywiście 5 sygnałów na to, żeby odebrać od nas telefon.
0: Coś czuję, że to się uda.
3: Halo!
0: Halo, cześć Agnieszka,
2: cześć. Cześć.
0: Mikołaj, Meloradio.
3: Jezu, wy podkręcacie temperaturę.
0: No, a jak? Co porabiasz, Agnieszka?
3: Ja się chłodzę w basenie.
0: Naprawdę?
2: Ale zazdrościmy ci teraz, mimo że siedzimy w klimatyzacji.
0: A mogę dołączyć?
3: Możesz, no.
2: A ja, dobra, może nie, zapytam.
0: Dobra, też możesz. Agnieszka, byłaś na meloradio.pl. Na co ci 500 zł?
3: Wiesz co, mam taki plan na super weekend z przyjaciółką. Chciałabym ją zabrać nad jeziorko. Już tyle razy się zgadywałyśmy, że spróbujemy w ogóle pływać na supach. Mm. Jeszcze nigdy tego nie próbowałyśmy, więc chcemy spróbować. Nam się to uda, bo to wygląda tak dosyć prosto, łatwo.
2: Może wytłumaczmy słuchaczom, co to są supy, bo ja
0: w ogóle
2: też nie wiedziałam.
0: Co roku pływam, to takie wielkie deski na jeziorze sobie zawsze
3: supy,
0: pływam.
3: To są takie, tak. I co, łatwo?
2: To się okaże, wszystko Agnieszka przed tobą.
0: Jeżeli lubisz wpadać do wody...
3: No, jest tak gorąco, że
2: to sama przyjemność,
3: no.
2: A ten dźwięk oznacza, że możesz już wybierać się do bankomatu i za chwilę wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
3: Jesteście najlepsi.
0: Ty jesteś.
1: Szybka kasa na weekend w Meloradiu.

0: i wesele.
1: A jak Run, Run River, na jedną nóżkę, na drugą, hop. A jeszcze w tej godzinie będą mroczne rzeczy.
0: Pomówimy o treściach w internecie.
1: Jakich?
0: No takich sztucznych treściach.
1: Ojoj, zrobiło się dwuznacznie.
0: To tak specjalnie.
1: Zostańcie z nami.

0: Radio Iława. Słuchaj na 90.2 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No, nową klimatyzację do samochodu. Teraz cieplejsze dni, więc dałoby się.
2: Patryk, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: твой день. Автопромоция. Реклама.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
3: Notino. Today is yours. Feel good.
4: Mrągowo Undercover Festival prezentuje Britney Spears, Amy Winehouse, Bruno Mars, Madonna, George Michael, Guns N' Roses i Taylor Swift. Światowe legendy i ich hity na jednej scenie. Najlepsze tribute bandy z USA i Wielkiej Brytanii odtworzą kultowe koncerty z niesamowitą energią i dbałością o każdy detal. Do zobaczenia 22 sierpnia w Amfiteatrze nad Jeziorem Czos. Bilety na undercoverfestival.pl.
5: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. Mediamarkt.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Łopatka wieprzowa, idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A pyszne lody Magnum, różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 7,59. Teraz jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
7: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1 plus 1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
13: O!
12: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
13: O, a o ile?
12: 35 groszy taniej na litrze.
13: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
12: Tak!
14: A jak lemoniadę?
12: No też.
13: To poprosimy.
12: Ale co?
14: Wszystko!
12: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: Natalia Nykiel. Bądź duży w Meloradiu. Jesteśmy o krok od martwego internetu. Taki nagłówek nam wyskoczył. Straszne. Tak.
1: Teoria martwego internetu polega na tym, że podobno w internecie będą niedługo same boty, które będą same sobie odpowiadać, tworzyć treści. I właśnie to się zaczyna, ponieważ na TikToku podobno prawie 60% treści tworzone jest przez sztuczną inteligencję.
0: Masz rację, moje wszystkie filmiki na TikToku to są kotki AI.
1: Najgorsze są jednak treści dla dzieci. Tam prawie 97% jest tak przy użyciu AI.
0: Na szczęście u nas w Meloradiu jest zupełnie na odwrót.
1: Nasze sociale są zawsze robione przez ludzi, zresztą bardzo zdolnych. Wbijajcie. Polecamy też kanał nadawczy Meloradia, bo tam można zerknąć za kulisy.
0: Na przykład wczoraj mogliście się dowiedzieć, co jedliśmy z Mikołajem na obiad.
1: Fascynujący content.
0: Talk to you. Another.

0: Alabama ten w Meloradiu. Ula.
1: Tak, słucham.
0: Co przygotowałaś ciekawego dla nas?
1: A na przykład coś dla fanów Heroesów, czyli takiej gry kultowej.
0: A ja wiem, milion godzin przegranych.
2: Ale trójka, no czwórka, trójka, o której mówimy
0: no
2: częściej.
0: Mam nadzieję.
2: A.
1: No tak? Też.
0: A, okej.
3: A już o 17 zagramy
2: Just the Way You Are, Milky i David Guetta.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o 17.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl. You ready?
5: Tylko w Disney Plus.
6: Every second counts, baby.
5: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
7: Restaurant is flooded.
5: To już ostatnia szansa.
8: I am selling the building.
5: By uratować to miejsce.
9: We have each other and nothing left to lose.
5: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
11: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
13: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
14: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
15: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie,
0: Po reklamie. Melo Radio Kiława. Słuchaj na 90.2 FM. Co jest grane w Iławie?
16: Justyna Rudzka, zapraszam. Jutro odbędą się Dni Kisielic połączone z obchodami 40-lecia odzyskania praw miejskich oraz 695. rocznicą lokacji miasta. Impreza odbędzie się w Miejskim Amfiteatrze. Oficjalne rozpoczęcie o 16:00. Będzie masa atrakcji dla dużych i małych. Jutro piżama party w kinie Pasja połączone z nocnym maratonem filmowym z serią Fantastyczne Zwierzęta. W programie 3 filmy osadzone w magicznym świecie czarodziejów. Zabierzcie ze sobą ulubione piżamy, koce i poduszki. Wieczór pełen magii, niezwykłych stworzeń i filmowych emocji startuje o 19:00. Już 19 lipca rynek w Nowym Mieście Lubawskim zamieni się w arenę pełną emocji, śmiechu i rywalizacji. Każdy może dołączyć. Wystarczy zebrać 4-osobową drużynę i zgłosić się do turnieju Wymiatacze. Zgłaszać można się do 6 lipca.
17: Minuta do 17:00, czas na News Melo Radia.
18: Ula Harciarek, on the mic. Jest tymczasowy areszt dla obywatela Francji, który wszedł do tunelu warszawskiego metra. Podczas przesłuchania odmawiał odpowiedzi na pytania i nie wyjaśnił, dlaczego forsował zabezpieczenia. Mimo upałów lasy pozostaną otwarte, zapowiada wiceminister klimatu i środowiska Mikołaj Dorożała.
19: One mają służyć też ludziom jako miejsce schronienia, jako miejsce wytchnienia, ale apelujemy i prosimy o ostrożność, absolutne nieużywanie ognia.
18: Bo na większości obszarów wilgotność ciułki jest mniej więcej taka jak kartki papieru. No i jeszcze coś dla fanów Heroesów, chodzi oczywiście o grę. Koncert symfoniczny muzyki z tej kultowej gry będzie w Warszawie 25 lipca. Bilety jeszcze są.
20: Jedziemy?
17: Pewnie.
18: Ja też.
20: Płacisz?
18: Nie.
7: I mamy godzinę 17. Słuchacie Freak Fightu. Przyda się WhatsApp Meloradia za moment.
20: Po raz kolejny zadamy wam ważne pytanie. Dzisiaj związane z wakacjami.
7: Okej, niech będzie.

0: na głosówki od was, co można zrobić w szkole na literę U.
1: Można na przykład uciekać z lekcji. To była moja ulubiona czynność w szkole.
0: Moją ulubioną czynnością było udawanie, że coś umiem.
1: Albo można też udawać właśnie, że się zapomniało o pracy domowej, a po prostu się jej nie zrobiło z lenistwa.
0: Czekamy na głosówki od was, co można zrobić w szkole na literę U. WhatsApp Meloradia znajdziecie gdzie?
1: Na meloradio.

0: Felix Jan, Paulina, Book of Love. Robi się gorąco w naszym studiu i to nie przez pogodę, przez tak gramy, bo w końcu podkręcamy tempo.
1: Oczywiście.
0: I sprawdzamy, co można zrobić w szkole na literę U. Zaskakujecie nas, drodzy słuchacze.
1: Pojawiły się takie propozycje, które mi na przykład przez myśl nie przeszły.
0: Tak, to prawda. Grzesiek nagrał nam taką głosówkę.
2: Co można zrobić w szkole na literę U? Upozorować kolejny pogrzeb babci. Mieliśmy w klasie takiego eksperta, który chował babcię przynajmniej raz w miesiącu. Pozdrawiam, Grzesiek z Jarocina.
1: No jest to jakiś sposób, prawda?
0: Zuzia napisała, że po prostu uczyć się.
1: Tak, Zuzia też powiedziała nam, że można się uczyć, ale chyba jeszcze się zgrywa, bo jest dużo dźwięków, a tylko dwie ręce do zgrywania.
0: Cztery.
1: Tak? To gdzie byłaś przez ostatnie trzy minuty na przykład?
0: Uciekałam od wejścia. Taki żart. Po prostu sobie biegałam.
1: Ale wrócimy jeszcze oczywiście do tematu, co można robić w szkole na literę U.
0: Czekamy na wasze głosówki. WhatsApp Meloradio, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Dracula, tak podkręcamy tempo.

0: Howda z Feel w Molo Radio. Sprawdzamy, co można robić na literę U w szkole. Dzięki za wszystkie głosówki i tekstówki. Jesteście najlepsi. I mamy głosówkę od naszej słuchaczki.
1: Ponad 20 lat temu, to była szkoła podstawowa, zaczęłam się kłócić z moim kolegą. Powiedział, że mam bardzo brzydkie piegi i niestety go ugryzłam. I to tak mocno, że został ślad.
2: No, przynajmniej ma pamiątkę ze szkoły, nie?
0: Każdy ma jakieś pamiątki, prawda?
2: A ten ma zawsze przy sobie.
0: Piękna, to jest taka historia miłosna, można by
2: powiedzieć. Trochę tak. Jak oni nie będą razem, to ja nie wierzę w miłość.

0: Straczyk, zapraszam. Autopromocja. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
8: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
9: Po reklamie.

0: BFF Bambi Ankleosia. A my ciągle sprawdzamy, co można zrobić w szkole na literę U.
1: Tak, i dostaliśmy od Lidii ciekawą propozycję.
2: W szkole na literę U to można umalować się przy ulubionej umywalce, żeby po rozdaniu świadectw udać się na ulubione meloparty.
0: Piątka z plusem!
1: Życzymy wam wszystkim udanych wakacji, jeżeli je macie. Zostańcie z Melo, bo my będziemy całe lato podkręcać wam tempo oczywiście.

0: pewno.
1: Kończy, dzisiaj mieliśmy temat stosunków seksualnych i pan się oburzył, że ja nie mogę się wypowiadać na ten temat, bo kobiety to tylko leżą i nic nie robią. Słuchamy cię jako eksperta.
2: Czekaj, jest tak gorąco, że ja muszę to jeszcze raz przebuforować.
1: Cześć, Kończu, tak w ogóle.
2: Cześć. Mów o czym chcesz, ja tylko chciałem powiedzieć, że myślałem, że dzisiaj to ty będziesz mokra, ale ja jak widzisz dzisiaj, to ja jestem mokry.
1: Bo jest gorąco, no, cieszymy się, kobiety są gorące, let's go.

0: Reklama.
1: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
2: Marian?
3: Mm?
2: Ty to lubisz taniej kupić, nie?
3: Oj, lubię, lubię, Barbara.
2: Mm-hmm. A co? A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
3: O, i to lubię najbardziej.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
5: Skoda. Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój energetyzujący Tiger 250 ml. Złoty 99 za każdą sztukę.

0: Macy różne rodzaje, 150 gramów, 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka! Po reklamie.
1: Meloradio Iława. Słuchaj na 92 FM.
2: Na zegarkach dochodzi 18, czas na newsy w Meloradio, a z tymi Ula Harciarek.
3: Dobry news dla kierowców. W związku z falą upałów ten weekend będą ułatwienia na autostradzie A1. W przypadku kolejek możliwe będzie otwarcie bramek na odcinku Gdańsk-Toruń. Upalnie w Tatrach przewodnik TPN Tomasz Zając radzi więc, żeby wychodzić na szlak jak najwcześniej.
4: No i oczywiście dobre przygotowanie, czyli czapka z daszkiem, krem z filtrem, na pewno okulary przeciwsłoneczne. Przynajmniej na osobę powinniśmy 2,5-3 litry wody wziąć.
3: W Tatrach obowiązuje zakaz chodzenia po szlakach od zmierzchu do świtu. No i jeszcze przypominajka na koniec, w najbliższą niedzielę sklepy będą otwarte. Kolejna niedziela handlowa 30 sierpnia.
2: Czyli będzie się można obkupić, jednym słowem.
3: Będzie można.
2: Dobrze, że wypłata przyszła, to przynajmniej będzie co wydawać.
3: Oj, tak.

0: Odliczamy wasze ulubione numery.
1: Oj, będzie gorąco, bo też sporo się wydarzyło w naszym notowaniu. Część numerów spadła, część poszybowała w górę, są też nowości. No, jednym słowem, dzieje się. Konrad Tarczyk, cześć, witajcie i zapraszam. No, mówiłem, że już w emocjach jestem. No, ale dobrze, zobaczmy w takim razie, co na miejscu dziś 30. Tutaj Can't Deny It to spadek z miejsca 28. A co na 29? No, tytuł pięknie wyśpiewany, Better Times, to spadek z 26, no i na kolejnym miejscu też mamy spadek. Rumors na 28 z 25, a co na miejscu 27? Tutaj dziś Gips PZ i Karnawał.

za mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i widzę na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Ależ to dobrze brzmi. Lumix i Sunflower na 25. miejscu 30 Meloradia i to jest nowość w naszym notowaniu. Tak sobie zajrzałem na jego sociale, no bo pod tym kawałkiem, słuchajcie, w sieci już kilka milionów wyświetleń, co chyba nikogo nie dziwi, ale w socialach taka cisza. No, może ten sukces właśnie tak sprawił, że teraz trzeba jednak chwilę odpocząć, ale my w 30 Meloradia ani chwili nie odpoczywamy, bo już teraz przed nami miejsce 24 i bardzo ładny awans z miejsca 29. Wcale wam się nie dziwię, bo ja też bardzo lubię ten kawałek. Alabama Ten, Moonlight i Fordo to już teraz przed nami.

Don't Want Your Love, Eileen i Ellie Goulding na miejscu 22, 30 Meloradia. No tutaj mamy spadek od trzy oczka z miejsca 19. U Ellie dzisiaj bardzo gorąco, no ale to zresztą w Polsce też mamy wielkie upały. No i oczywiście bardzo gorąco jest też w 30 Meloradia. No choćby za sprawą świeżynek i nowości, które gramy wam z wielką przyjemnością, no i na które wy oczywiście możecie głosować na meloradio.pl. No to właśnie, a propos tych nowości, gorących nowości, Clean Bandit, I Don't Wanna Hurt You, to już teraz przed nami. Podkręćcie nie tylko tempo, ale i głośniki, bo tego po cichu nie można słuchać. Yeah.

0: Mikolas i Trips w Melo. Na miejscu dzisiaj się pojawili 20, jeżeli chodzi o numer Hard to be Humble. Trips, czyli człowiek, który chyba jest najsłynniejszy w Polsce, jeśli chodzi o osoby z niebieskimi włosami, chociaż wiem, że dziewczyny pewnie by zaraz powiedziały, że to wcale nie jest niebieski, tylko jakiś zupełnie inny kolor. Tripsa dzisiaj można na przykład w Legnicy posłuchać, jutro będzie w Jarosławiu, później w Trzebini. No jednym słowem, pracowity chłopak. A my też pracujemy, bo za chwilę miejsce 19.30 Meloradia. Zdradzić wam? No zdradzę, to będzie halo, więc nie odchodźcie daleko.
1: Autopromocja. Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe ty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
2: Autopromocja. Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SCT. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl. You ready?
9: Tylko w Disney Plus. Every second counts, baby. Yeah! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon. Restaurant is flooded. To już ostatnia szansa. I am selling the building. By uratować to miejsce. We have each other and nothing left to lose. The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg. Azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błoń śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
11: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49% RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
12: Kolejne mecze mundialu i to jakie? Norwegia, Francja, w nocy Nowa Zelandia, Belgia i Urugwaj, Hiszpania. Oglądaj od 20:25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W
13: teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
14: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
13: Tak?
14: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
16: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kup suszarkę Dyson Supersonic Air Straight and Wavy z technologią inteligentnej regulacji temperatury za 1499 zł lub suszarkę Dyson Supersonic Natural z innowacyjnym systemem dostosowującym temperaturę suszenia do Twoich włosów również za 1499 zł w zestawie aż z 5 końcówkami. Włosy zdrowsze i bardziej lśniące. MediaMarkt.
17: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
18: Po reklamie. Meloradio i Ława. Słuchaj na 92 FM. 30 Meloradia. Odliczamy najlepsze hity tego tygodnia. 19.

0: Melo Radio. Odkręcamy
1: debo. Na pomoście czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Fuka Eliwka i Enklawa z numerem Chcę Więcej. Dzisiaj na 18 miejscu 30 Meloradia. No a w związku z tym, to oni na pewno chcą też więcej waszych głosów na meloradio.pl, bo ostatnio byli na miejscu 15. Także spadek zaliczyli. A jak będzie ze świeżynką, która już teraz przed nami? No, coś czuję w kościach, że będzie bardzo dobrze, bo spotykamy się ponownie po 6,5 roku. O, tak napisał Alan Walker na swoich socialach. No i jak dobrze, że oni się spotkali ze sobą w tym numerze, bo ostatnim razem tak nas zachwycili kawałkiem Alone. Dziś postawili na Fate, Alan Walker i Ava Max postawili ten numer. To świeżynka w playce Meloradia i propozycja do naszej listy.

Jakoś tak to mniej więcej brzmi, nie? No, one zrobiły to zdecydowanie lepiej. Modelki i Włodarski i Lubię Cię jak lato. No trochę słońca wyszło i proszę bardzo, od razu jaki awans z miejsca 22 na miejsce 16 w 30 Meloradia. A kto dzisiaj na 15? No, duet, który bardzo lubicie, chociaż to bardzo stary duet, można by powiedzieć, bo w 2012 roku ten numer powstał. Gdzie my wtedy byliśmy? No, świat się wtedy miał podobno skończyć, na szczęście się nie skończył i dzięki temu możemy tego numeru po tylu latach słuchać, no i on wciąż wam się podoba, choć to drobny spadek z 11 na 15. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat, to już teraz.

0: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
3: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio. Po reklamie.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: Trzydziestka Meloradia. Odliczamy wasze ulubione numery.
5: Odliczamy i zwalniać bynajmniej nie planujemy. Ja tak tylko przypomnę, że jeszcze przed 19 na miejscu 14 Magnetyki Bausa. Teraz przed nami miejsce 13. Powiem tylko jeszcze ładnie dzień dobry. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam na kolejną część 30 Meloradia. No dobra, pechowa 13, może nie taka pechowa, ale Farmen i Body Talk to już teraz przed nami.

0: No ponad 4 miliony wyświetleń pod tym kawałkiem w internetach chyba mówią same za siebie. To Gibbs i Dope House w Meloradiu na 12 miejscu 30 Meloradia. No tutaj akurat mamy spadek z miejsca 8, ale oczywiście możecie to nadrobić na meloradio.pl. Zajrzałem też w komentarze pod świeżynką, którą już teraz dla was mam. No i tutaj wszyscy piszą Banger Button. No i że to będzie hit tego lata, wcale się nie dziwię, bo to jest naprawdę świetny kawałek. Shine to Urzel, French Montana, David Guetta i Ivan Martin. To świeżynka w playce Melo.
1: Najlepszy nowy hitów w Melo.

0: Ależ los bywa przewrotny, bo to Topic i Becky G z numerem Sorry Papi ostatnio na pechowym miejscu 13, a dzisiaj proszę bardzo, na szczęśliwym miejscu 7. A czy na któreś miejsce powędruje świeżynka, która teraz w naszej playce za tydzień? No oczywiście wszystko w waszych rękach, meloradio.pl, tam zaglądajcie. Świeżynka od Aloka i od Jennifer Lopez. No internet zapłonął i sociale w związku z tym kawałkiem. Ja się wcale nie dziwię, bo takie połączenie mogło dać tylko taki znakomity numer, czyli Everything is Fine.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Alok, Jennifer Lopez i Everything is Fine to świeżynka w Playce Melo, a za chwilę u nas miejsce szóste.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam zamiar kupić sobie jutro właśnie walizkę na wyjazd.
2: No to skoro wyjazd pojutrze, to już możesz biec do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia?
1: Świetnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki.

0: Reklama. Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błoń śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chimica Farmaceutica SPA.
2: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
3: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
4: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
5: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
7: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją historię.
8: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in, w salonach Skody. Skoda.

0: No mały, ale jednak spadek z miejsca trzeciego na miejsce czwarte. Just the way you are, tutaj David Guetta. David Guetta, który już niebawem na Tomorrowland. No ja już się nie mogę doczekać. Tak jak i też się nie mogę doczekać debiutanckiego albumu Jazzy. Ten już 23 października, czyli jeszcze chwila. Ale właśnie Jazzy promuje ten nowy album kawałkiem Invisible, który stworzyła z Chrisem Lorenzo. Ta świeżynka w playce Meloradia już teraz przed nami. No to co? Dajcie głośniej i głosujcie na meloradio.pl.
1: Najlepszy nowy hitów w Melo.

No ładnie, żeście poklikali, że ten numer, czyli Run Run River, który za nami na miejscu trzecim wylądował i to też świeżynka w naszym notowaniu, ponieważ on tak wskoczył dzięki waszym głosom właśnie od razu na miejsce trzecie. A teraz przed nami miejsce drugie, no i tutaj niestety boli, bo to spadek z miejsca pierwszego. Talk to you, another... Ale nadal bardzo dobre. Za tydzień może wrócić na szczyt meloradio.pl. Tam możecie głosować.

0: zeszłym tygodniu na miejscu pierwszym. Dzisiaj niestety srebro dla nich, ale za tydzień to się oczywiście może zmienić. Another i Talk to You, a teraz przed nami najważniejszy moment trzydziestki Meloradia, bo...
1: Trzydziestki Meloradia.
0: A tym numerem dzisiaj zostaje Urzel i Moving to the Sun.

Urzel i Moving to the Sun, czyli numer 1 30 Meloradia. Ten za nami, a to oznacza, że możecie głosować od nowa na meloradio.pl na kolejne świetne kawałki.

to promocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj już dziś po 22 tylko w Melo Radio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Kolejne mecze mundialu i to jakie? Norwegia, Francja w nocy, Nowa Zelandia, Belgia i Urugwaj, Hiszpania. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
5: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
6: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

Ekstra. Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Fukaj, Liwka i Enklawa w numerach Chce Więcej w Melo na 14 minut po 20. A teraz zabieram was na wycieczkę do 2010. David Guetta nazwał ten numer jednym ze swoich najbardziej klasycznie brzmiących elektronicznych numerów. Porównał go do legendarnego Love is Gone.

Ale ten kawałek dobrze brzmi po odświeżeniu w oryginale 1986. Wielu z nas to raczej na świecie pewnie jeszcze wtedy nie było i Cutting Crew. No i panowie z Komodo wzięli ten kawałek na warsztat w 2018. Bang! Drugie życie. No i prawie 280 milionów wyświetleń w sieci, co chyba zresztą nikogo nie dziwi. A teraz Ethan Cott i nie pierwszy raz. To świeżynka w naszej playce, jeszcze pachnący nowością numer. No to gramy.

Tak, nakręcamy się na najlepszą zabawę. To jest Before w Meloradiu. Tak, podkręcamy tempo jeszcze 19 minut przed 21. A teraz 10 lat wstecz was zabiorę do 2016 roku. Coldplay, Beyoncé i Hymn for the Weekend. Oryginalny singiel pochodzi z 7 albumu studyjnego Coldplay. Teledysk został nakręcony w Indiach, a swoją drogą to nie wiem, czy wiecie, że produkcją tego numeru zajmował się m.in. Avicii. No to posłuchajmy.

Sean Paul, She Doesn't Mind w Melo, numer z 2011 roku. Piosenka napisana m.in. przez Bennego Blanco. A co ciekawe, najpierw ten numer został wydany tylko do francuskich stacji radiowych. No to dobrze, że i do Polski trafił, no bo sami przyznacie, że świetny kawałek. A sporo się też będzie działo u nas po 21, bo wtedy Sunrise On Air będę miał dla was wlotki na Sunrise Festival. Także nigdzie się nie ruszajcie, no co najwyżej gdzieś tam sobie coli dolejcie i szybko wracajcie do radia.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Dobrze dla kolegów, jesteśmy zleceni właśnie po całym dniu pracy, więc taki obiadek się przydał teraz.
2: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was!
1: Dziękujemy!
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
4: Ale sztosy.
2: Ale co?
4: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: Kolejne mecze mundialu i to jakie? Norwegia, Francja w nocy, Nowa Zelandia, Belgia i Urugwaj, Hiszpania. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
7: Daleko jeszcze?
8: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
7: Wow, jaki błękitny.
9: A to nasz hotel przy samej plaży.
8: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
9: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
8: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
10: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3. Olsztyn.
11: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
12: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda Jayku. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajayku.pl i umów się na jazdę próbną.
13: Zapraszamy do salonu Omoda Jayku z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: O reklamie.

No co ja wam będę mówił, czekałem na ten dzień cały tydzień i jeszcze bardziej czekam na Sunrise Festival, który od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu, ale my się rozgrzewamy razem z Sunrise on Air w Melo Radio. No i wy na Sunrise też możecie pojechać. Mam dla was 3 podwójne wlotki na Sunrise Festival na niedzielę, żeby zakończyć go z przytupem, bo wtedy między innymi pojawi się Afrojack, Hardwell czy Skytech. Co musicie zrobić? No krzyknijcie nazwisko albo ksywkę osoby, na którą czekacie najbardziej. No i zróbcie to w najbardziej kreatywny sposób, w jaki potraficie. Czekam na wasze głosówki na WhatsAppie Melo Radio. Odnośnik do niego macie na meloradio.pl. Przypomnę, krzyknijcie nazwisko lub ksywkę osoby, na którą czekacie najbardziej i zróbcie to w najbardziej kreatywny sposób, w jaki potraficie. 3 podwójne wlotki na Sunrise Festival na niedzielę czekają, a my nie czekamy z dzisiejszymi setami, które przygotował dla nas Cream, który wystąpi 1 sierpnia na Red Stage. No, chłop, który zwiedza świat, można powiedzieć, bo w najlepszych europejskich klubach przez tętniące życiem parkiety Azji, aż po najbardziej gorące imprezy w Ameryce Południowej. Tam go można usłyszeć, będzie też na Sunrise Festivalu. Sunrise on Air.

To Sunrise on Air w Melo Radio do Sunrise Festival. Coraz bliżej ten od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu. No my już powoli możemy myśleć, jak tam walizki spakować, ale słuchajcie, oni, żeby to wszystko

0: brzegu końcówka lipca, początek sierpnia. Oj się, będzie działo, no i dlatego wy też tam musicie być. Mówiłem parę chwil temu, że czekam na wasze głosówki z krzyknięciem nazwiska albo ksywy osoby, na którą najbardziej czekacie i to w najbardziej kreatywny sposób.
1: Sunrise on Air w Melo Radio.
0: No i się doczekałem bardzo szybciutko głosówki. Jasiu się nagrał na WhatsAppie Melo.
2: Hardware.
0: No prawie jak na meczu piłkarskim się prawie poczułem. Jasiu, no to w takim razie dla ciebie ta podwójna wlotka na niedzielę na Sunrise Festival leci do ciebie. Ty już się możesz pakować. Cały czas czekam na wasze kolejne głosówki oczywiście, ale nie czeka secik od Creama, który dla nas go przygotował, a ten, przypomnę, wystąpi 1 sierpnia na Red Stage.

0: to Sunrise on Air w Melo Radio, tak nakręcamy się na Sunrise Festival, czyli jeden z pierwszych polskich festiwali, który regularnie swoją drogą sprowadzał największe gwiazdy światowej sceny elektronicznej w czasach, gdy muza elektroniczna nie była jeszcze tak popularna. No to wtedy już w Kołobrzegu występowali artyści, którzy są dziś ikonami gatunku. No i to, słuchajcie, często się bardzo opłacało, bo za kulisami często się też artyści spotykają, którzy wcześniej nie mieli okazji pracować razem. No i nieraz się takie spotkania później kończyły wspólnymi produkcjami muzycznymi, co oczywiście nas bardzo, bardzo mocno cieszy. Sunrise Festival od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu. Wy też możecie tam pojechać. Cały czas czekamy na wasze głosówki, w których krzykniecie nazwisko albo ksywę osoby, na którą czekacie najbardziej, i zrobicie to w najbardziej kreatywny sposób, w jaki potraficie.
1: Sunrise on Air w Melo Radio.
0: No i taką głosóweczkę też dostałem od Marty.
2: Najbardziej czekam na pierdyknięcie Afro Jack.
0: Matko kochana Marta, jak ty zawsze tak długo kończysz i tak głośno krzyczysz, to ja współczuję osobom, które ciebie czasami zdenerwują, ale teraz mam dla ciebie radosną nowinę, bo to właśnie ty jedziesz na Sunrise Festival w niedzielę. Czekam na wasze kolejne głosówki na WhatsAppie Meloradio, odnośnik do niego macie na meloradio.pl, a teraz kolejna porcja setu, który przygotował dla nas Cream, który wystąpi 1 sierpnia na Red Stage.
1: Meloradio.

0: To Sunrise on Air w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. A na Sunrise Festival m.in. James Hype, Morten, Sigala, Sonny Fodera, Wally Lopez i wielu, wielu innych. A żeby ich wszystkich było dobrze słychać, no to słuchajcie, w ciągu jednego weekendu na terenie tego festiwalu zużywane są dziesiątki kilometrów kabli. Wszystko po to, żeby połączyć sceny, ekrany LED-owe, światła, systemy nagłośnieniowe. No i też dlatego Sunrise Festival nigdy nie śpi, no bo podczas festiwalu część ekip pracuje praktycznie przez całą dobę. Kiedy się sety kończą, zaczynają się prace serwisowe, przygotowania do kolejnego dnia, próby dźwięku, na to wszystko, żeby to tak dobrze brzmiało. No i wy też o tym się możecie przekonać. Sunrise Festival od 31 lipca do 2 sierpnia, a ja, tak jak mówiłem, mam dla was wlotki właśnie na to wydarzenie.
1: Sunrise on Air w Melo Radio.
0: Wlotki za głosówki z ksywką albo nazwiskiem osoby, na którą najbardziej czekacie. No i dostałem taką głosówkę od Seby.
2: Afrojack, Afrojack, Afrojack!
0: Seba, ja bym powiedział, że szatan cię opętał, ale powiem tak, demon imprezowy to na pewno. Lecisz w takim razie na Sunrise Festival. Podwójna wejściówka właśnie dla ciebie wędruje, ale oszczędzaj głos, bo ja słyszę, że już z nim jest źle, a co dopiero będzie, jak będziesz krzyczał pod sceną. No to co, gramy kolejny secik Cream, który przypomnę, 1 sierpnia na Red Stage.
1: To jest Sunrise on Air w Melo Radio.

To Sunrise on Air w Melo. U nas za chwilę dobre Melo z Tiesto. Koniecznie zostańcie z Meloradiem, bo po 22 też sporo się będzie działo.

0: autopromocja.
1: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money.
4: Cherry Money?
3: Nowy Ekspres Los.
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
2: Pat i 200 wylecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. M to

0: promocja. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90 stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie. Meloradio Iława. Słuchaj na 90,2 FM.
3: This is how good music can feel. The Klepcast. Brought to you by Klepto.

0: że radio to speed dating, sprawdź, żebyś potem znowu nie mówiła: lato mija, ja niczyja. Konrad Straczek, zapraszam.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

Rich.